Sarah.

0: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
0: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
2: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Joseł.

0: Christina Aguilera i Ricky Martin śpiewają Nobody Wants to be Lonely, nikt nie chce być lonely, samotny, tak jak my, dlatego nas jest troje, ich troje, Iwona Barajska,
1: dzień dobry,
0: Piotr Jaworski,
2: dzień dobry,
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry, spoglądamy na zegary, a na zegarach już 6, za chwilę was zaprosimy na wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl
4: 8 maja mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, no i punktualnie 6 na zegarach. Iwona Barańska teraz i wiadomości radia Złote Przeboje.
5: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany na Lubelszczyźnie. Obniżek raczej nie będzie, mogą być podwyżki stóp procentowych. Otwieranie bram Krakowa znów atrakcją dla mieszkańców i turystów. Łódzki adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez policję. Po kilku dniach od wystawienia listu gończego policjanci schwytali 46-latka, który nie stawił się do zakładu karnego. Paweł K. ma odbyć wyrok 18 miesięcy więzienia za spowodowanie 5 lat temu na Warmii wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Adwokat komentował wtedy sprawę w mediach społecznościowych, mówiąc, że ofiary jechały w starym aucie, które właśnie nazwał trumną na kółkach. I dlatego, jego zdaniem, kobiety poniosły śmierć. Mecenasa zatrzymano na Lubelszczyźnie.
6: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
5: Mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji. Oprócz 1,5 roku więzienia wyrok zatrzymanego adwokata obejmuje także 4-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obniżek stóp procentowych raczej na razie nie będzie, tak uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
7: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
5: W środę Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Stopa referencyjna NBP to obecnie 3,75%. Na stacjach paliw dziś zatankujemy nieco taniej. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł. 41 groszy, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł. 17 groszy. To dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od jutra przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
8: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
5: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Bramy będą otwierane codziennie o 10:20 z wyjątkiem poniedziałków. Od wiosny do końca października.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Za tydzień w sobotę, 16 maja, po Wrocławiu będą kursowały zabytkowe autobusy i tramwaje. To z okazji Nocy Muzeów. W sumie 5 bezpłatnych linii dowiezie was do wybranych muzeów, a ich punktem przesiadkowym będzie Plac Teatralny. Odjazdy co 5-10 minut.

0: we Wrocławiu.
1: Na dziś synoptycy nie zapowiadają deszczu, ale przez cały dzień nad naszym miastem będziemy mieli chmury. A jeśli chodzi o temperaturę, to teraz jest trochę chłodniej niż w ostatnich dniach, bo na termometrach mamy tylko 9 stopni i taka temperatura utrzyma się w zasadzie przez cały poranek. Ale różnica temperatur w ciągu dnia będzie większa niż wczoraj, bo po południu będzie do 14 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mamy dzisiaj dzień zwycięstwa, także nad pracowitym tygodniem, a po szóstej okaże się, że poszły konie po betonie.
3: Po szóstej też zaczniemy świętować setne urodziny Sir Davida Attenborough, czyli będziemy się cieszyć niczym norki. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Jerry Halliwell, 4 po 6.

0: z pierwszego tłoczenia. Nie wiem dlaczego jednemu z porannych prowadzących kojarzy się właśnie słowo Virgin z tym. Like a Virgin, Madonna w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, ósmy dzień maja mamy i zaglądamy o 6.10 do kalendarza.
1: Obchodzimy dzisiaj dzień bibliotekarza oraz dzień osła. Natomiast
0: ciekawe.
1: 24 lata temu założono Polską Ligę Western i Rodeo.
2: A czy państwo, słuchacze kochani, w piątek czują się... jak na dzikim zachodzie, dajcie znać, jak się macie. Dzwońcie do nas pod 22 4 4 i 3 0, a my patataj, gramy Michaela Jacksona. Remember the time, jest 11 minut po 6. 22 4 4 i 3 0. Czekamy na was.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, John Jett i przebój pod tytułem I Love Rock and Roll to prawie jak ulubiony zestaw waszych porannych prowadzących, tylko że my dodalibyśmy jeszcze Sex and Drugs, czyli leki na nadciśnienie. No cóż.
1: No i o słowa wam ta wątroba, no nie oszukujmy się. Jest piątek, jest 18 minut po godzinie 6. A na pytanie, gdzie on z tą gitarą? Odpowiadamy do Radia Złote Przeboje. T-Laf i King. I znowu będą gitary i znowu będzie rock and rollowo już za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
1: Autopromocja.
2: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
2: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
3: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jeśli

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless

0: Co za dzień?
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Środek lat 80. People are People. Depeche Mode zagrali w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pośród pięciu apeli porannych od poniedziałku do piątku, ten dzisiejszy, trzeba przyznać, jest jakiś taki najgłośniejszy, najradośniejszy, najbardziej energetyczny. Po prostu to chyba weekend nadciąga i to sprawia. 22, 4, 4 i 3, 0. Kto już nie śpi? Tak jak my. Halo.
1: Cześć. Agnieszka z Łodzi. Bardzo chętnie was słucham. Pozdrawiam. Dobrze, że jesteście. Hej.
2: W piątek to ludzkość w ogóle jakoś cieplej jest do świata nastawiona.
0: No, mówimy właśnie.
2: No i my ściskamy tak, mocno i dobrze też, że jesteście z nami.
0: Bardzo dobrze.
3: Tak. Razem damy radę, kochani, nawet wyjść wcześniej z roboty damy radę. A nie, do roboty. Przepraszam bardzo. 22 4 4 3 0. Dobra, to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Dzwońcie z dobrą energią, dzwońcie, a my w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zagramy jakże słoneczny, cudowny numer. Bonnie M, Sunny, a na zegarach 2 minuty po 6:30.

0: Do pierwszego dnia astronomicznego lata pozostało 49 dni, co oznacza około 1 miesiąc i 18 dni. To jest 694 godziny. Nie, żebyśmy jakoś tam szczególnie skrupulatnie odliczali. Po prostu lato formacji nieżywych schabów za nami w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: 687, 680. No nie. W ogóle nie odliczamy absolutnie. Kochani, jak tam wygląda droga do pracy? Ostatnia w tym tygodniu, to sprawdzimy już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje, czy są jakieś korki. No a później The Communards, Don't Leave Me This Way. Panowie będą śpiewać tak samo cienko jak my w piątek, ale z dużym poziomem radości. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Złote przeboje w drodze.
11: Od jutra będą kolejne zmiany związane z remontem wiaduktów na wrocławskim Brochowie. Zamknięta zostanie ulica Gazowa. Nowa organizacja ruchu będzie na skrzyżowaniach Konduktorskiej z Buforową oraz Karwińskiej, Opolskiej i Krakowskiej. A część autobusów zmieni swoje trasy.
10: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj, uwaga, dzisiaj słynny podróżnik David Attenborough kończy 100 lat. Chociaż jak mówiła pani od angielskiego, David Attenbury. David Attenborough 100 lat kończy, a my z tej okazji chcemy ułożyć razem z wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough, czyli taką długowieczność na podstawie obserwacji świata zwierząt.
2: To może na przykład być jak kura, wcześniej chodzić spać.
3: Dobre, no, dobre, dobre, dobre. Być jak leniwiec. Unikać stresu.
2: To bardzo
1: też polecamy,
2: dobre.
1: Tak? Mm-hmm. Albo być jak lew, bez rozgrzewki polować na promocję w dyskoncie.
2: Nie, to super.
1: Zadzwońcie, zadzwońcie i podajcie jeden nawyk, który może zapewnić setkę według was.
3: Za najciekawszy wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w promocji oczywiście. Czekamy na przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. Poranek małpa złoteprzeboje.pl. Piszcie, ewentualnie wykręćcie. 2 2 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: machają nam czerwonymi kolorami i budzą nas piątkowy poranek za 4 minuty, godzina 7. Nie wiem, czy państwo słuchacze kochani wiedzą, nasz piłkarz młody Oskar Pietuszewski, reprezentant Polski, w sobotę zdobył ze swoim klubem Mistrzostwo Portugalii, a od poniedziałku pisze matury.
1: I od kilku dni nie tylko za niego, ale za wszystkich maturzystów trzymamy mocno kciuki. No i powoli możemy zacząć trzymać kciuki także za ósmoklasistów, bo ich egzaminy startują w najbliższy poniedziałek. Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 7:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy T&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: 8 maja mamy dzisiaj w kalendarzu i to jest piątek, jest punktualnie 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
8: Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Spłonął bezcenny obszar. Premier Donald Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Trwają matury. W poniedziałek startują testy ósmoklasistów. Trwa dogaszanie pożaru na Lubelszczyźnie. Walka o Puszczę Solską trwa już czwarty dzień. Uczestniczą w niej ratownicy z całej Polski. Ulgę i ratownikom, i mieszkańcom przyniosły przelotne opady deszczu. Już teraz wiadomo, że zniszczenia są ogromne. Odbudowa zajmie setki lat. Jak mówi minister klimatu Paulina Henik-Kloska, to był bezcenny przyrodniczo obszar.
9: Mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną.
8: O dokładną oceną i szacowaniem strat już wkrótce zajmą się leśnicy. Donald Tusk zaprosił papieża do Polski. Leon XIV przyjął zaproszenie z radością podczas spotkania z premierem w Watykanie. Data jest do ustalenia i nie będzie to jutro, powiedział po spotkaniu Donald Tusk.
10: Rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28.
8: Papież i premier wspólnie złożyli kwiaty na grobie Jana Pawła II, a szef rządu przekazał w prezencie Leonowi XIV pięcioksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Dziś rano na maturze będzie pisemny egzamin z biologii, a po południu pisemny egzamin z filozofii. Egzaminy z obu przedmiotów nie są obowiązkowe. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. W poniedziałek w całej Polsce rozpoczną się testy. Podobnie jak w przypadku matur podstawowych, egzamin podzielony jest na 3 części, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Zakrzewski.
11: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z 3 egzaminów języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
8: We wszystkie 3 dni egzaminy będą rozpoczynać się o godzinie 9. Czas ich trwania zależy od przedmiotu. Egzamin z języka polskiego potrwa 150 minut, z matematyki 125, a z języka obcego 110 minut.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl. Sport 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Paris Saint-Germain i Arsenal w finale Ligi Mistrzów, Freiburg i Aston Villa w finale Ligi Europy i Crystal Palace i Rayo Vallecano w finale Ligi Konferencji. Tak będą wyglądać decydujące starcie europejskiej puchary. Freiburg wygrał z Bragą 3-1, a Aston Villa z Matim Cashem w składzie pokonała Nottingham Forest 4-0. Z kolei Crystal Palace wygrał z Szachtarem Donieck 2-1, a Rayo Vallecano po raz drugi pokonało Strasburg 1-0. Polscy hokeiści pokonali Japonię 4-2 w swoim czwartym meczu rozgrywanym w Sosnowcu Mistrzostw Świata lata dywizji 1A. To oznacza, że jeśli wygramy dziś z Litwą, możemy zapewnić sobie powrót do elity.
3: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Powiat wrocławski wyremontuje mosty, które zostały uszkodzone w ostatniej powodzi. Chodzi o te w Domanicach, Kunowie i Nasławicach. Powiat dostał na roboty pieniądze z Unii Europejskiej. Do całego regionu na ten cel trafiło 150 milionów złotych.

0: we Wrocławiu.
1: Do końca poranka w naszym mieście może delikatnie pokropić, ale naprawdę będzie to jakiś tylko kapuśniaczek. Przez resztę dnia będzie pochmurnie, ale już bez deszczu. Na termometrach mamy okolice 9 stopni i tak będzie do końca poranka. W południe 12 stopni, a maksymalnie po południu termometry pokażą 16 stopni. Wieczorem z powrotem zrobi się chłodniej.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej opowiemy wam o najnowszych trendach w życiu łóżkowym Polaków. Będzie picantino z jalapeno na cienkim cieście.
3: Ulala. Po siódmej odpalimy też gogle mogle i pobawimy się używając popularnej wyszukiwarki internetowej. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek witamy, 5 minut po siódmej, no i gramy wam OMD, Enola Gay.

0: dzień, ten dźwięki. Skoro pojawili się w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Niemcy z grupy Kraftwerk, to powiem tak, a teraz uwaga, uwaga, jeden z naszych i pewnie z waszych ulubionych tematów, czyli coś między fünf a sieben, czyli ten teges seks.
1: Seksuolożka opowiedziała ostatnio o najnowszych trendach w życiu łóżkowym Polaków. No i występują tutaj, uwaga, skupcie się.
0: No.
1: Price Seeker, Predator, Brad Tamer, Switch czy Rogue Bunny.
2: Ojej, do teraz bez znajomości angielskiego to nawet do łóżka nie wchodź, bo się zgubisz. Shiny Happy People, teraz po angielsku będą śpiewać oni, grupa R.E.M. Budzimy się razem z wami w piątek. Weekendem już nam pachnie, radio Złote Przeboje na dzień dobry, a na zegarach prawie 13 po 7.

0: Jak to się ładnie mówi, graj trombi, zespół kombi w radiu Złote Przeboje. A dla fanów kombi będziemy mieli, uwaga, uwaga, wyjątkowe prezenty już od najbliższego poniedziałku w porannym programie radia Złote Przeboje, więc zapraszamy do słuchania i to już dzisiaj, 20 minut po siódmej.
1: Koniecznie, koniecznie. Za chwilę zaśpiewa nam Shania Twain, a potem pobawimy się z wami w Google Mogle, czyli wpiszemy jakieś pytanie, na razie nie wiadomo jakie, do Google'a i sprawdzimy, czy wszystkim wyskakują te same podpowiedzi. Bądźcie blisko radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów.

0: i weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Mamy tutaj w studiu szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. Na przykład pytanie dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić gdy. I teraz zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon, swoje internety i przygotowuje swoje Gogle Mogle.
2: Już, no to proszę bardzo, wylosowało nam się pytanie. Uwaga, gdzie są najwyższe? A zatem po kolei każdy z nas, Państwo słuchacze też, wpisujecie w tego gogla swojego, tak. Gdzie są najwyższe. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: To ja pierwsza. Gdzie są najwyższe zarobki?
1: Za Odrą? Teraz ja, uwaga. Gdzie są najwyższe podatki?
2: A mi tak po prostu wyskoczyło. Gdzie są najwyższe góry?
1: Gdzie są najwyższe, jeszcze jedno, gdzie są najwyższe palmy wielkanocne?
3: No to ja na koniec, słuchajcie. No. Bo, gdzie są najwyższe kobiety?
1: No, ciekawe.
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: to przyjemnie się sączy z głośnika. Roxette, The Beagle, piosenka o wielkiej miłości, to była w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a my przypominamy, że wielka gwiazda dołączyła do teamu prowadzących w Radiu Złote Przeboje, Beata Kozidrak, i się okazało, że w naszym fachu też jest doskonała.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: No i najbliższe spotkanie z Beatą o 12.30 i teraz uwaga, dzisiaj właśnie wtedy poznacie najfajniejszego Józka w rodzinie Beaty Kozidrak i będzie to zupełnie inny Józek niż ten z piosenki Bajmu. Posłuchajcie koniecznie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama. Złote przeboje w drodze.
13: Kierowcy dojeżdżający do Wrocławia ze Środy Śląskiej czy Brzegu Dolnego, miejcie się na baczności, bo na drodze krajowej 94 na wysokości miejscowości Krępice został uruchomiony fotoradar. Możecie tam jechać 50 km na godzinę. Spokojnej jazdy.
12: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj słynny przyrodnik David Attenborough kończy 100 lat. Cudowne, równe 100 lata. My układamy z wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. Na przykład być jak sójka, czyli wybierać się często za ciepłe morze. Może? Tak. Może być. Albo być jak lis, przechytrzyć pesel.
2: To dobre.
1: Macie jeszcze jakieś pomysły, kochani? 22, 4, 4 i 3, 0.
3: Oczywiście, chodzenie spać wcześnie, tak jak kura, jest ważne. Życie jak leniwiec, bez stresu, też jak najbardziej. Żeby przeżyć 100 lat jak David Attenborough, trzeba być jak kuna. Niczym się kuna nie przejmować.
2: Być jak kuna, zapisujemy. Zadzwońcie i podajcie swój jeden nawyk, który może zapewnić setkę. Za najciekawszy wyślemy wam złotą kawę porannego programu. Czekamy na przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough, przyrodnika. Poradek małpa złoteprzeboje.pl i telefon 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: Ma w tym przeboju sporo nadaje się na stadion ten przebój. Please don't go, no mercy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4:08. A propos, dzisiaj o poranku poznaliśmy oficjalną piosenkę tegorocznego mundialu.
1: I śpiewa ją, no tutaj poproszę jakieś fanfary. Shakira!
0: Znowu?
1: No znowu, to już jej trzeci mundial z piosenką. Posłuchajcie, jak brzmi fragment tej najnowszej w wiadomościach o 8:00.
2: Polecam. Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamy dzisiaj 8 maja i to jest piątek, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Miliony euro na obronność. Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego chcieli tanich obiadów, dostali lokal premium. Jest oficjalna piosenka Mundialu. Śpiewa ją Shakira. Polska podpisze dzisiaj umowę z Komisją Europejską w ramach unijnego programu SAFE. Oznacza to linię kredytową dla Polski w wysokości blisko 44 miliardów euro na obronność. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej i artylerii. Uroczystość podpisania umowy o godzinie 13.30. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormus, zawieszenie broni z Iranem wciąż trwa i zbagatelizował ataki Iranu na 3 amerykańskie okręty wojenne.
10: Dzisiaj z nami pogrywali. Roznieśliśmy ich w pył. Pogrywali sobie. Ja to nazywam igraniem z ogniem. Dam wam znać, kiedy nie będzie już mowy o rozejmie. Zresztą nie będę musiał. Jeśli nie będzie zawieszenia broni, to sami zobaczycie, bo po prostu zobaczycie jedną wielką łunę bijącą z nad Iranu.
9: Piątek to 70. dzień wojny USA i Izraela z Iranem. Od miesiąca, czyli od 8 kwietnia, obowiązuje zawieszenie broni.
11: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Studenci z Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko drożyźnie w nowo otwartej stołówce. W gmachu biblioteki uniwersyteckiej zamiast stołówki powstał lokal, o którym właściciele mówią, że jest lokalem premium. I takie też oferują ceny.
12: Dania kosztują po 50 zł. Na to mnie nie stać.
13: Władze uniwersytetu doskonale są świadome tego, że ta restauracja będzie przede wszystkim uczęszczana przez turystów, a nie przez studentów. Jest to absolutnie pomysł nietrafiony.
9: Przystępnej cenowo stołówki studenci domagali się od lat. Ta taka nie jest i w takiej formie, jak mówią, jej nie zaakceptują. Shakira ponownie wykona piosenkę Mundialu. Artystka ogłosiła, że jej nowy utwór Daj Daj będzie oficjalną piosenką piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Shakira nie pierwszy raz śpiewa oficjalną piosenkę Mundialu. Wcześniej wykonywała mundialowe przeboje Waka Waka i La La La.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Złote przeboje w drodze.
15: Jeszcze w tym miesiącu na ulicę Koszarową we Wrocławiu ma wrócić ruch dwukierunkowy. Na razie wciąż jeździcie w kierunku od Sołtysowickiej do Przybyszewskiego. Trwa remont tej ulicy. Choć asfalt jest już położony, to roboty obejmują jeszcze chodniki i drogi dla rowerów.
14: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: we Wrocławiu.
1: Ta nieco mniej przyjemna pogoda, ale dobra dla przyrody, zahaczy też o weekend. Jutro w naszym mieście termometry pokażą maksymalnie 16 stopni. Na niebie będziemy mieli chmury, ale bez deszczu. W niedzielę zrobi się dużo cieplej, do 21 stopni i nad miastem pojawi się słońce. Nocami na termometrach od 5 do 10 stopni.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 8 dowiecie się, co i komu może zrobić stres od basu. To nie jest żart, to bardzo poważne informacje z dolnych rejestrów.
3: Po 8 poznacie też polską absolutną awangardę recyklingu, czyli jak się zarabia na pustych butelkach. To jest piątkowe Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Na zegarach 4 po 8, a gramy Eruption, żeby się dobrze planowało weekend.

0: Cardigany to były The Cardigans, czyli nudne sweterki na chłodne wieczorki. A my budzimy gorące poranek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry i mamy super temat na piątek i planowanie weekendu. Jeśli uważasz się za króla imprezy, za organizatora najdzikszych melanży, to nic nie wiesz. Posłuchaj tego.
1: W Indiach pewien właściciel fermy drobiu oskarżył jednego z miejscowych DJ-ów o doprowadzenie do śmierci 140 kurczaków.
2: Tak,
1: z powodu stresu od basu. Czyli stresu zbyt wielu basu. Decybeli, których drób nie lubi.
2: Jakie nie lubi? Nasz mikrofon raz był, ostatnio był w Kurniku w piątkowy wieczór. Sami posłuchajcie. No i co? Jakie nie lubi? A teraz będzie tytuł, który pasuje nam perfekcyjnie do dnia tygodnia. Żyj kolorowo, nieważne, czy na melanżu, czy w Kurniku, śpiewa Ewa Bem w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: Ajajaj, nie chcemy się czepiać, ale w latach 90. to się nagrywało piosenki mundialowe. Ricky Martin na mundial we Francji śpiewał La Copa de la Vida nieprzypadkowo, bo dzisiaj rano poznaliśmy piosenkę na tegoroczny mundial. Shakira będzie śpiewać, słuchajcie, po raz trzeci. Była już Waka Waka, było już La La La, teraz jest Progres. Piosenka nosi tytuł Daj Daj.
1: Damy kawę porannego programu. Damy za 10 minut za przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. Przypominamy, więc dzwońcie z przepisem pod 224430.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.

Ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Właśnie dzisiaj, 8 maja, słynny przyrodnik, podróżnik i pan z telewizji David Attenborough kończy 100 lat, a my przez cały poranek układaliśmy z wami przepis na dożycie 100 lat w stylu Davida Attenborough. No i czas na podsumowanie.
2: Ten stylecie skraca życie, ale pływa jak ryba, dożyje jest do setki. Żeby przeżyć 100 lat jak David Attenborough, trzeba być jak kuna. Niczym się kuna nie przejmować.
1: Złotą kawę porannego programu radia Złote Przeboje wysłamy za ten ostatni telefon, bo nam się ten plan kuna podoba.
3: Podoba.
1: A po weekendzie wrócimy o poranku z zestawem nowych tematów do dyskusji. No i nowymi prezentami.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: I'm Otto Lat i Anastasia, o której mówią mała dama z wielkim głosem. Mała, gdyż 1,58 m, co niektórzy mówią, że i owszem, 1,58 m, ale na 10-centymetrowej szpilce. Za to wokal zupełnie jak my w piątek. Piątek! Krzyczymy od samego rana radośnie za 21 minut 9.
1: Blame it on the boogie. Takie piątkowe, właśnie przedweekendowe boogie-woogie wam za chwilę zagramy. Big fan, a wcześniej ostatni raz w piątkowy poranek sprawdzimy przepustowość naszych dróg prowadzących do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
15: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: W centrum Wrocławia szykuje się remont drogi. Chodzi o ulicę Księdza Piotra Skargi. Naprawiony ma być odcinek od Podwala do Placu Dominikańskiego, a w drugą stronę od ulicy Teatralnej do Podwala. Roboty w ramach programu Wrocław na dobrej drodze mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu.
17: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to The Alan Parson Project. 10 minut zostało do 9. Dzisiaj wyczekiwany długo piątek, a teraz w naszym porannym programie pojawi się awangarda recyklingu, czyli Kraków, dawna stolica Polaków.
1: Już drugi rekord z grodu Kraka mamy. Tym razem mieszkaniec zbierał puszki i butelki w klubie, w którym pracuje. Oddał do butelkomatu 5683 butelki. Tak. I otrzymał w zamian, słuchajcie, 2430 zł. No
2: szacun, brawo, szacun. I okazało się, że nieprawdą jest, co mówili, kiedy nad miastem wisiał smog. Kraków wcale nie jest taki nowoczesny i nie trzyma śmieci w chmurze. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz piątkowy kawałek Aleksji. Uuu, la la la.

0: Aleksja, ulalala w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, idealnie na piątkowy poranek. Ulalala, to w ogóle ten zwrot pasuje w wielu sytuacjach, na przykład jak widzimy niektóre ceny.
1: Tak, na bazarach, na targach i w warzywniakach jest coraz więcej polskich truskawek, no ale wciąż właśnie drogie. Dużo droższe niż o tej porze rok temu. Na szczegóły zapraszam już za kilka minut w wiadomościach o dziewiątej.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
6: Mamy godzinę 9, w kalendarzu jest 8 maja, piątek, a w radiu Złote Przeboje wiadomości, które przedstawi Iwona Barańska.
7: Nawet kilkanaście dni może potrwać dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Polacy stawiają na bezpieczne wakacje w kraju. Sezon na krajowe truskawki nabiera tempa, ale w tym roku owoce drogie. Strażakom udało się opanować pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dogaszanie cały czas trwa i zajmie zapewne kilka, a nawet kilkanaście dni. Pomógł deszcz. Spłonęło około 300 hektarów lasu.
8: W życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Ogień szedł górą po koronach drzew.
9: Przy tak potężnym zdarzeniu to nie tylko sama straż działa, to jest potężna logistyka.
10: Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika. Ilość wody zrzucanej jest bardzo duża. Precyzja jest ważna czasami. Czasami wcale nie ilość zrzutów, czasami precyzja po to, żeby ten ogień zablokować, wiecie, żeby on się nie rozprzestrzeniał.
7: Strażacy skupiają się teraz głównie na dogaszaniu terenu i likwidacji ewentualnych zarzewi ognia. Susza panuje w lasach niemal w każdym zakątku Polski, nie tylko na Lubelszczyźnie, dlatego leśnicy tuż przed weekendem przypominają.
11: Nie rozpalamy ognisk, nie rozpalamy grilla i nie używamy otwartego ognia w odległości 100 metrów od ściany lasu. Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru.
7: Mówi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych. Wysuszona ściółka leśna pali się w błyskawicznym tempie, a pożar lasu potrafi całkowicie zniszczyć faunę i florę na danym terenie.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Do łask wracają wakacje w kraju, pisze Puls Biznesu. Liczba rezerwacji rośnie w tempie dwucyfrowym. Sytuacja na Bliskim Wschodzie i ogólna niepewność związana z podróżami zagranicznymi sprawiają, że turyści szukają bliższych i bezpieczniejszych kierunków. Największą popularnością cieszy się Bałtyk i właśnie nad morzem wypoczywamy najdłużej, bo około tygodnia. Na drugim miejscu są góry, w których średnio spędzamy około 5 dni, a nad jeziorami 4. Na rynku hurtowym w Broniszach przybywa polskich truskawek z tuneli i szklarni. Kilogram owoców kosztuje dziś od 30 do 35 zł, czyli aż o 75% więcej niż rok temu. Sprzedawcy podkreślają jednak, że chętnych nie brakuje, a owoce szybko znikają ze stoisk. Ciepła pogoda sprzyja też dojrzewaniu nowalijek, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej krajowych warzyw i owoców.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
13: Sport w 30 sekund.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań może już w ten weekend zapewnić sobie Mistrzostwo Polski. Bazowy warunek jest oczywisty. Musi wygrać wieczorem z walczącą o utrzymanie Arką Gdynia. Drugi i trzeci to potknięcia rywali z Zabrza i Białegostoku. Jagiellonia jutro podejmie Pogoń Szczecin, a Górnik Zagłębie Lubin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił zniesienie wszystkich ograniczeń dla białoruskich sportowców startujących w zawodach międzynarodowych. To oczywiście otwiera im drogę do powrotu m.in. na igrzyska i występy pod swoją własną flagą. Formalnie tę zmianę będą musiały zaakceptować światowe federacje w poszczególnych dyscyplinach. Zniesienie ograniczeń nie dotyczy sportowców z Rosji.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
13: Pogoda.
7: Dziś na ogół pochmurno i deszczowo, na krańcach południowych możliwe burze, ale niewykluczone są miejscami rozpogodzenia. Na termometrach od 11 stopni w Gdańsku, 15 w Warszawie i we Wrocławiu, do 20 w Rzeszowie. W weekend też popada, zwłaszcza jutro. W niedzielę więcej słońca.
13: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
16: A za niecałe pół godziny, ostatnia w tym tygodniu, szansa na 1500-1900, czyli na zarobienie poważnej kasy w bardzo niepoważnym czasie i w fajnej zabawie Radia Złote Przeboje.
17: Mamy piątek, kochani, i jak to mówią mądrzy ludzie, gdyby mój szef wiedział, jak nieproduktywny jestem w piątki, też nie chciałby mnie w pracy, czego wam życzymy z całego serca. 4 minuty po godzinie 9, no to odliczamy do weekendu, final countdown, robimy to z grupą Europe. Bądźcie blisko.

0: Benoît Dimont, to był kompozytor i wokalista o nazwisku, które sprawia polskim radiowym DJ-om wielki kłopot. Otóż pan nazywa się Gérard Press Kurwik. Za to piosenka, którą wam, przepraszam, bardzo zagraliśmy.
1: Tak, tak.
0: No takie fakty. Którą wam zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. To był szczyt romantyzmu, gdyż pochodzi z francuskiej wersji musicalu Romeo i Julia.
1: I na wysokim romantycznym poziomie pozostaniemy, gdyż przed nami jeden z największych hitów muzyki disco, a w nim Donna Summer zaśpiewa I Feel Love, czyli że czuję miłość, czego i wam życzymy. I to jest hit rewolucyjny, gdyż jeden z pierwszych, w których syntezatory zastąpiły tradycyjne instrumenty. Sami zresztą posłuchajcie. I Feel Love w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 po 9.

0: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl. Aquafor.

0: 1500-100-900.
1: To już piąta szansa w tym tygodniu na zgarnięcie 1500 zł. Wczoraj skorzystała z niej słuchaczka Beata z Gdańska. Odpowiedziała doskonale na 5 pytań dotyczących swojej imienniczki i naszej gwiazdy prowadzącej Beaty Kozidrak. No i wygrała. Dzisiaj o tę kasę powalczy słuchaczka Ania z Tychów. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
3: Aniu, będziemy tutaj za chwilę kosić razem z tobą pieniądz. Znaczy ty będziesz kosić, my będziemy zadawać pytania. Płacimy po 100 za każdą poprawną odpowiedź. Po 5 poprawnej odpowiedzi wygrasz 1500 zł. Wczoraj się udało. Beata z Trójmiasta dała ci przykład, jak zwyciężać, także powtórz to proszę. Po pierwszym błędzie koniec gry i będziesz mieć 5 sekund na każdą odpowiedź. Czy wszystko jest jasne?
2: No tak, myślimy.
1: No to umawiamy się tak, że kosimy kasę, a pytania koszące nie będą. Dowód, pytanie numer jeden. Komu w piosence Bajmu Beata nie daruje tej nocy?
2: Józkowi.
1: No pewnie. No i już stówka jest, proszę. No to pytanie numer dwa. Gdzie w piosence, którą Beata śpiewa z Bajmem, nie ma wody?
2: Na pustyni.
1: No jasne, no już 200. I teraz bardzo proszę skup się. Beata Kozidrak urodziła się 4 maja. Jaki to jest znak zodiaku?
2: Baran.
1: Nie, to był byk. Znaczy byka strzeliłaś.
3: Tak blisko.
1: Byka strzeliłaś, to był byk, zodiakalny byk, jakże tak.
3: Ale mamy 200 i mamy kubek termiczny Radia Złote Przeboje. Na pamiątkę odchodzisz przecież nie z pustą ręką, nie z pustą kieszenią.
1: Jasne.
2: Dobrze.
1: No. Jaki smutek się pojawił. Ale 200, no to będzie fajny shopping, kochani. To była Ania z Tychów, a w przyszłym tygodniu o tej porze będziemy grali o zaproszenia na super koncert Królowie Życia. Ci Królowie Życia to Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk z Kombi. Oni wystąpią w rolach głównych. Zapraszamy. 1500-100-900.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
14: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.

0: Tak, to ten, to pan Chopin. I like Chopin, gazebo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry w piątkowy poranek, a my w składzie ich troje. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy. Do poniedziałku. Poczekajcie, bo kolejka jest prowadzących teraz.
2: No właśnie tak, nie zostawimy was samych, absolutnie. Pamiętajcie, że o 12.30 nowa prowadząca, nasza prowadząca gwiazda wpadnie do nas, Beata Kozidrak, tak? Słyszeliście już w Radiu Złote Przeboje? Jak nie, to polecamy 12.30, nie zapomnijcie. Obiecała, że dzisiaj przedstawi nam najfajniejszego Józka w swojej rodzinie i będzie to zupełnie inny Józek niż ten z piosenki Bajmu. To polecamy gorąco, a zostawiamy was teraz z Gosią Kościelnia.
1: Tak jest, bo jak słusznie powiedział Tomek, kolejka prowadzących i teraz przyszła pora na mnie, a o 12.30 nie będę tutaj sama. Gosia Kościelniak zapraszam, a teraz Edyta. Ona zaśpiewa tak pięknie w Radiu Złote Przeboje.

0: Za każdym razem myślę o tym, jaka ta piosenka jest piękna i prawdziwa. Skłamałam Edytę Bartosiewicz. To była nowość w 1997 roku. Za 3 minuty 10 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Wiadomości z Wrocławia.
9: Dawid Filipowski, zapraszam. Od jutra będą kolejne zmiany dla kierowców w związku z remontem wiaduktów na Brochowie. Ulica Gazowa zostanie zamknięta. Zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniach Konduktorskiej z Buforową oraz Karwińskiej, Opolskiej i Krakowskiej. Niektóre linie autobusowe zmienią trasy. Roboty szykują się też na wrocławskich Stabłowicach. Przy ulicy Rychłej powstanie tor do gry w bóle. Miasto właśnie ogłosiło przetarg. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, obiekt będzie gotowy jesienią. A jeśli nie macie planów na weekend od 15 maja, to w Parku Szczodrę odbędą się Dni Długołęki. W planach są koncerty m.in. Margaret i Agnieszki Chylińskiej, mówi Kuba Michalski, jeden z organizatorów.
10: Zagra też Alien i Mighties, takich dwóch raperów, których znani są przede wszystkim z utworu VIP. No i na koniec zagra Smolasty.
9: Oprócz koncertów będą czekały pokazy tańca i turniej siatkówki. Za godzinę będę miał dobre informacje dla osób zmagających się z nadciśnieniem.
8: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Pogoda we Wrocławiu.
9: Słońce próbuje się przebić przez te gęste chmury, ale coś ciężko to idzie. No nic, przez cały dzień nad miastem będziemy mieli takie chmury, ale padać nie powinno. Na termometrach mamy 10 stopni, więc niewiele się zmieniło od wczesnego poranka, a w ciągu dnia też za dużo się nie zmieni, bo maksymalnie termometry pokażą 15 stopni po południu, wieczorem 11, a w nocy 7.
8: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
7: Piątkowe przedpołudnie w większości Polski, no raczej pochmurne, więc gramy tak, żeby było nam słonecznie. Największe przeboje lat 80. i 90. przed nami Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Gosia Kościelniak, zapraszam na wspólnych kilka godzin.

Przed nami w Radiu Złote Przeboje Kultowe, przebój Stanisława Sojki, Cud Niepamięci, no a zaczyna się słowami: gdy wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. I tak sobie pomyślałam, że przy piątkowym przedpołudniu może chcielibyście podzielić się ze światem tym, do kogo zwracacie się w pracy, gdy wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść. Czy macie takiego kumpla, koleżankę w pracy, którzy rozjaśniają wam dzień? Czyli krótko, kto jest waszym wsparciem w pracy i dlaczego? Można chwalić, zachwycać się, żartować, pozdrawiać. 224430 albo piszcie robota@złoteprzeboje.pl. Mam butelkę filtrującą z logo Radia Złote Przyboje. Możecie sobie na nią spojrzeć na naszym Instagramie. Dla osoby, która najciekawiej tutaj sytuację przedstawi. Stanisław Sojka teraz specjalnie dla wszystkich. 224430. Kto jest waszym wsparciem w pracy? I

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Jeden się lovely, czy żona nie jest cudowna, to Stevie Wonder 27 minut po godzinie 10. Dzisiaj wydaje się przebój, który przed nami, oczywistym klasykiem. Ale jego droga na szczyt wcale nie była łatwa, jak mogłoby się tak wydawać. Pierwsza wersja utworu ukazała się w Wielkiej Brytanii w 1984 roku, ale nie odniosła sukcesu. Ale zespół się nie poddał, nagrał ponownie utwór z bardziej dopracowaną aranżacją i takim świeżym, dynamicznym brzmieniem i druga odsłona piosenki okazała się strzałem w dziesiątkę. No coś takiego. Takie rzeczy mogą zadziałać. Nowa produkcja podkreśliła przede wszystkim takie syntezatorowe tło i pulsujący rytm, no a ten czysty, emocjonalny wokal nadał całości wyjątkową siłę. Charakterystyczny falset, wysoko śpiewający mężczyzna. Tak, to właśnie, aha. Sięgający w refrenie w ogóle szczytów brzmienia stał się znakiem rozpoznawczym tego nagrania i wyzwaniem przez długie lata dla wokalistów na całym świecie. Radio Złote Przyboje, aha, Take On Me.

0: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.

0: Robota nie zając.
1: Piątkowe przedpołudnie, robota nie zając, więc dzielicie się z nami tym, do kogo zwracacie się w pracy, gdy wszystko idzie źle. Czy jest taki kumpel, koleżanka w pracy, którzy rozjaśniają wam dzień? Kto jest waszym wsparciem?
2: Kiedy ja w pracy nie wiem, co mam zrobić, to dzwonię zawsze do mojego szefa. On zawsze mi pomoże, podpowie, co mam zrobić. Prywatnie ten szef jest od 23 lat moim mężem i bardzo serdecznie go pozdrawiam. Pozdrawiam oczywiście całe wasze radio. Wszystkiego dobrego.
1: Na początku podejrzanie to brzmiało, takie zaufanie do szefa, ale potem rozjaśniła się sytuacja. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze jeden telefon.
3: Cześć. Tutaj Kinga z Sandomierza. Ja chciałabym opowiedzieć o Hani, którą pracuję. Jest w pokoju obok u mnie w biurze. To ona zawsze poprawia mi humor. Każdy, nawet najbardziej pochmurny dzień w pracy, bo ona zawsze ma zakamuflowane gdzieś głęboko w szufladzie najlepsze herbaty i czekoladki i otwarte serce na pocieszenie, kiedy mam zły dzień. Także moja Hania to jest moja superbohaterka.
1: Superbohaterko Haniu, czy ty to słyszałaś? Doceniamy swoich współpracowników, którzy rozjaśniają nam dzień. Czy macie kogoś takiego w pracy? Kto jest waszym wsparciem? 22 44 30. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 czekam na wasz odzew w tej sprawie. Mam butelkę filtrującą, funkcjonalną, fajną, no i dodatkowo z logo Radio Złote Przeboje dla kogoś, kto najciekawiej opisze sprawę. Radio Złote Przeboje.

Together in Electric Dreams, rok 84, ależ te brzmienia mieliśmy w tamtych latach fantastyczne. Po prostu za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w radiu Złote Przyboje. Zapraszamy!

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Wrocławia.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od zdrowia. Osoby, które potrzebują stymulatora serca i jednocześnie zmagają się z nadciśnieniem tętniczym, mogą przystąpić do badania klinicznego. Realizuje je Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Tam też znajdziecie szczegółowe informacje. A we wrocławskim ZOO zaczęła się akcja mająca zwrócić uwagę na los niedźwiedzi z ferm żółci w Azji. Do niedzieli będziecie mieli okazję wejść do klatki, w której przetrzymywane są zwierzęta. Fermy zadają cierpienie niedźwiedziom, by pozyskaną żółć wykorzystywać w pseudomedycynie. Zostajemy przy Azji, bo główny bohater nowego spektaklu Wrocławskiego Teatru Współczesnego otrzymał zaproszenie do zamieszkania w założonym u podnóża Himalajów tajemniczym państwie, mówi reżyser Michał Kmiecik.
3: Czasem jest to komedia pomyłek, czasem jest to jakaś surrealistyczna opowieść.
2: Premiera spektaklu Państwo Snu już jutro. A za godzinę będzie o bezpieczeństwie nad wodą we Wrocławiu.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
2: Pogoda w mieście dziś taka, że nieszczególnie chce się wychodzić na zewnątrz, ale na przykład dobra dla kierowców, bo słońce nie oślepia, nie jest już mokro i też nie jest zbyt ciepło. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 16 stopni, tyle będzie około godziny 15. Teraz ponad 10 i powoli ta temperatura sobie rośnie.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
0: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie przedpołudnia piątkowego w Radiu Złote Przeboje. 11:02. Gosia Kościelniak, rozpoczynamy tę godzinę razem z zespołem Wilki, Urkę, a potem Fleetwood Mac. Wiem, że to jest ulubiony zespół wielu z Was, a w naszym cyklu Robota nie zając dzisiaj sobie nieśpiesznie rozmawiamy lub wspominacie po prostu o swoich ukochanych współpracownikach, o tej jednej osobie, która potrafi w pracy rozjaśnić Wam dzień. 2-2, 4-4 i 3-0.

Great Lies, małe kłamstwa, to właśnie płyta Rumors Fleetwood Mac stała się czymś w rodzaju muzycznego i popkulturowego fenomenu. Mimo tego, że już naprawdę niedługo minie równo 50 lat od premiery tej płyty, to jak informował magazyn Billboard, właśnie ta płyta cieszy się statusem najlepiej sprzedającego się albumu ze świata rocka w Stanach Zjednoczonych w 25 roku. A samo Fleetwood Mac od dawna już nie nagrywa i regularnie jednak pojawiają się pogłoski o możliwym powrocie grupy. Na razie pozostają one w zawieszeniu. Ta muzyka regularnie wraca na światowe listy przebojów i to jest piękne. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To co, Maria? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.

Większość z nas w tej chwili w pracy, ale wiadomo, robota nie zając, nie ucieknie. Dzisiaj rozmawiamy sobie o tej wyjątkowej osobie, która nas wspiera w pracy.

0: Rozjaśnia nam czasami trudny dzień. Kim ona jest?
1: Ja w pracy, kiedy mam jakikolwiek problem, pytam się o to mojej Edytki, która zawsze wie, jak wszystko rozwiązać, z genialną przyjaciółką. Pozdrawiam, Gośka z Gdyni.
0: Oj, taka przyjaciółka w pracy to naprawdę skarb.
2: Witam, ja na swojego szefa złego słowa nie powiem, tak samo jak na współpracownika. Zawsze pomogą, doradzą. Może dlatego, że jestem sam sobie szefem, sam sobie pracownikiem i moje życie, odkąd założyłem swoją działalność, wróciło do normy i błogiego spokoju. Pozdrawiam, Błażej z Myszkowa.
0: No tak, nie ma to jak ktoś naprawdę inteligentny i na naszym poziomie, z kim można zawsze porozmawiać. Nawet jeśli okazujemy się tym kimś my sami. Absolutnie to rozumiem. Dzięki za wasze telefony. 224430 można też pisać. robota@złoteprzyboje.pl do 12 czekam na wasz odzew. To rozjaśnia wam dzień w pracy, kto jest dla was wsparciem i dlaczego. Tuż po 12 oddam za najciekawszą odpowiedź butelkę filtrującą z logo radia Złote Przeboje, żeby wam woda w pracy smakowała.
3: Robota nie zając.

0: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? W Jula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 121 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

Jeśli ktoś jeszcze by nie zauważył, nie usłyszał, może by nie dotarła ta wiadomość do kogoś z Was, że nasza ekipa Radia Złote Przeboje powiększyła się od początku maja o nową osobę, o nową prowadzącą, która w niedzielę od godziny 12 do godziny 14 będzie miała swój program, która codziennie o 12.30 jest też naszym gościem i opowiada o swoich największych przebojach, głównie z lat 80. i 90. No to teraz właśnie donoszę i podkreślam, jest to Beata Kozidrak. I dzisiaj też o 12.30 będzie rozmawiała z Piotrem Jaworskim. Posłuchajmy razem, o czym dzisiaj Beata Kozidrak będzie opowiadać w naszym cyklu w Radiu Złote Przeboje.

0: Za 4 minuty będzie południe. W Radiu Złote Przeboje to czas na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami. Nową godzinę rozpocznie Kim Wilde.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja.

0: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
7: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Wiadomości z Wrocławia.
9: Dawid Filipowski, zapraszam. Specjalistyczna grupa wrocławskich strażaków będzie trenowała akcje ratownicze i poszukiwawcze na kąpielisku Glinianki. Przy okazji będą sprawdzali i oczyszczali z dna stawu niebezpieczne przedmioty. Współpraca ze Wrocławskim Centrum Treningowym Spartan zakłada też akcje edukacyjne i pokazy ratownictwa dla mieszkańców. A wczoraj ruszyły zapisy na letnie półkolonie we wrocławskich podstawówkach. 27 szkół przygotowało ponad 4,5 tysiąca miejsc. Na dzieci będą czekały zajęcia sportowe, artystyczne, wyjścia do kina czy zoo. Warsztaty z akrobatyki i tańca oraz koncerty Smolastego czy Agnieszki Chylińskiej. Tego z kolei możecie się spodziewać na dniach gminy Długołęka. Będzie też strefa zdrowia, zapowiada Kuba Michalski, jeden z organizatorów.
10: Kobiety mogą się zbadać w cytobusie. Również będą szkolenia z pierwszej pomocy, będzie strefa NFZ, strefa Stowarzyszenia Osób z Chorobą Nowotworową.
9: Impreza potrwa od 15 do 17 maja w Parku Szczodry.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
9: Jeżeli planujecie coś na weekend, to lepiej w ciągu dnia niż wieczorami czy w nocy. Jutro na termometrach maksymalnie 16 stopni, ale potem w nocy temperatura spadnie aż do 5 stopni. W niedzielę będzie cieplej, maksymalnie do 21 stopni, w nocy około 10. W sobotę pochmurnie, w niedzielę możemy liczyć na sporą dawkę słońca.
8: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
7: Prawie 2 minuty po południu. Piątek, już za kilka minut podsumujemy dzisiejszą rozmowę, naszą nieśpieszną, o tym, kto wspiera Was w pracy na co dzień w naszym cyklu Robota nie zając. No a potem z kolei dzisiejsze spotkanie z gwiazdą, która także jest nową prowadzącą w Radiu Złote Przeboje, z Beatą Kozidrak. Gosia Kościelnier, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: Kto wspiera Was najbardziej w Waszej pracy? Okazuje się, że Radio Złote Przeboje jest słuchane przez osoby w każdym wieku. Byłam o tym przekonana, ale teraz jeszcze mamy dowody.
2: Dzień dobry, tutaj Magda ze Śląska. Mam 14 lat i mimo bardzo młodego wieku gram w teatrze i możemy to nazwać moją pracą. Największym wsparciem dla mnie jest moja grupa teatralna i reżyserowie. Wiem, że kiedy się źle poczuję albo będę się zestresowana, zawsze mogę na nich liczyć i zawsze mnie pocieszą. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, wasze radio i całą moją grupę. Pozdrawiam was serdecznie.
1: Magdo, bardzo ci dziękuję za twój telefon. I wiesz co? Tak, to jest taka twoja praca. Zresztą szkoła też jest pracą, ale myślałam, że teraz wszyscy uczniowie właśnie siedzą na lekcjach. Dzięki za telefon. Dla ciebie butelka filtrująca Radia Złote Przyboje. Być może podczas prób albo tuż po występach będziesz mogła pić sobie z niej wodę. Bardzo mocno pozdrawiam. Dziękuję wam za wszystkie telefony. Miejcie piękny dzień w pracy. Super weekend. No i od poniedziałku znowu z tymi, którzy was wspierają w pracy, będziecie się widzieć. Mam nadzieję z przyjemnością.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.

0: To co? Gotowi jesteśmy już na dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrak? Codziennie od poniedziałku do piątku o 12.30. Posłuchajmy historii kolejnej piosenki. Tego się nie spodziewacie.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Płynie maj, ale jak on płynie? Płynie z Beatą Kozidrak, płynie z piosenkami Bajmu, z twoimi piosenkami, które nagrywałaś i śpiewałaś solowo. No dzień dobry, jesteśmy znowu razem.
3: No dzień dobry.
2: Przyszła ta pora, w której nowa prowadząca w radiu Złote Przeboje, no już właściwie nie nowa, już parę dni minęło, już się
3: już
2: tutaj oswoiliśmy. Bierzemy się za Józka, za historię Józka, ale będzie to Józek nie ten, którego większość kojarzy z tą piosenką.
3: No tak, no bo ja mogłabym o tym Józku klepać i klepać i szczerze mówiąc to w tej chwili już mam dość, kiedy mój management mówi, no wiesz, oni proszą bardzo, żeby Józek, ja mówię, nie, tylko nie Józek. I chociaż mnie się trochę ta piosenka nudzi, to wiem, że publiczność ją kocha i w momencie, w którym pisałam te piosenki na pierwszą naszą bajmową płytę, rodzice już jakby trochę zaakceptowali, wiesz, sytuację, w której byłam i że chcę śpiewać i wielki sukces w Popolu i tak dalej. I często wpadał do nas, do mojego rodzinnego domu, wujek Józek, czyli najstarszy brat mojego taty. Tak jak rodzice jakoś tak podchodzili do tej mojej kariery ciągle z dużą nieufnością, tak wujek Józek po prostu uwielbiał ze mną siadać przy stole w salonie i rozmawiać. Dziecko, jak tam w tym show biznesie, jak tam wszystko? I mówił właśnie, że jest za mną, że absolutnie trzyma kciuki, żeby mi się po prostu wiodło, żebym była właśnie taka twarda w tym wszystkim. To taki fajny wujek, prawda? I myślę, że był taką, powiedzmy, inspiracją, wiesz, że...
2: Były Józki, które wspierały, pomagały,
3: tak, kibicowały. Wujek Józek mnie wspierał, no i dzięki temu zauważył to, powiedzmy, i politycznym tekstem, i seksownym, gdzie opisywali to, prawda,
2: no
3: w różny sposób, no w każdym razie duży hit kolejny zespołu Bajm.
2: Wujek Józek, wujek Beaty Kozidrak, zapowiadamy.
3: Tak. No to zapowiem, moi kochani, no mam nadzieję, że dzień i noc będę z wami przez ten cały miesiąc, no a teraz już tylko z Józkiem. Józek, nie daruję ci tej nocy.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid, top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie, w mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

0: Posady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra. A ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki. Z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
5: Reklama.

Hej, hej, tu Radio Złote Przeboje, a jesteście z nami? Dajcie sobie troszkę głośniej, jeśli macie ochotę pobawić się z nami i z Beatą Kozidrak. Otóż chodzi o dzisiejszą zagadkę, o naszą zabawę, w której do wygrania są radia z logo Radia Złote Przeboje, no i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem. Chodzi o zagadkę, jej rozwiązaniem dzisiaj, jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Okej, to już teraz. Więc jej rozwiązaniem dzisiaj jest scena, która potrafiła zmienić życie artystów i wywindować ich aż na szczyt. O co chodzi? Co to za scena? Jeszcze będą dwie podpowiedzi. Jedną z nich pewnie poda sama Beata Kozidrak. 2244 i 30. I odpowiedzcie też, proszę, dlaczego lubicie Radio Złote Przeboje? Wśród dobrych odpowiedzi wybierzemy to najbardziej kreatywne uzasadnienie. Do godziny 17 czekamy na wasze telefony. O 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Więc jeszcze raz, chodzi o scenę, która potrafiła zmienić życie artystów i wywindować ich aż na szczyt. 2244 i 30.

Ronan Keating w wersji bardzo romantycznej. Za 4 minuty będzie godzina 13. Mamy dla Was najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy o tym, co się dzieje i w Polsce, i na całym świecie. Najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przyboje, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90. Zaczniemy z kultowym przebojem kultu.

0: promocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
3: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Piątkowe popołudnie zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
8: Są już maksymalne ceny paliw na weekend. Nowe ustalenia prokuratury w sprawie wypadku posła Łukasza Litewki. Dziś podpisanie umowy w sprawie programu SAFE. Miriam Lipińska, a na początek o tym, ile będzie nas kosztowało tankowanie w weekend i w poniedziałek. Zgodnie z decyzją ministra energii, litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6,35 zł, benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7,03 zł. Są kolejne ustalenia śledczych w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura zna już dokładną godzinę, w której do tego doszło, to 13.14. Co wiadomo, dzięki zeznaniom świadków, z którym polityk rozmawiał przez telefon jadąc na rowerze. W momencie, gdy w rower Łukasza Litewki uderzył samochód, rozmowa się urwała. A prokuratura zaznacza, że poseł nie trzymał telefonu w ręku, ale korzystał ze słuchawki. Obie ręce miał na kierownicy roweru, co potwierdza zapis z kamery monitoringu, która nagrała posła tuż przed wypadkiem, mówi Bartosz Kilian z prokuratury w Sosnowcu.
9: Nic nie wskazuje na to, by naruszył przepisy ruchu drogowego.
8: Pomoc została wezwana 3 minuty po wypadku. Badania krwi posła wykazały, że był trzeźwy. Za pół godziny w kancelarii premiera zostanie podpisana umowa w sprawie unijnego programu SAFE. W jego ramach Polska dostanie blisko 44 miliardy euro w nisko oprocentowanych pożyczkach na obronność, mówi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
10: Tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów.
8: Środki dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych. Był wiceszefem MSWiA w rządzie PiSu, od teraz pokieruje Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Bartosz Grodecki właśnie otrzymał nominację z rąk prezydenta. Wcześniej przez 9 miesięcy na czele BBN-u stał Sławomir Cenckiewicz.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Czy w arktycznych głębinach żyją nieznane dotąd gatunki organizmów? Sprawdzą to naukowcy z Międzynarodowego Zespołu, którzy dziś wyruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję w arktyczne głębiny. Będą badać dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią z użyciem podwodnych robotów. Badacze podejrzewają, że mogą tam żyć organizmy, które przetrwały setki milionów lat.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
7: Najcieplej dzisiaj na południu, do 24 stopni w Rzeszowie i Chełmie, i tam burze możliwe, do 22 stopni w Krakowie, w centrum 21, a na północy i północnym zachodzie zaledwie 11-12 stopni. Chłodno i wszędzie może popadać, oprócz samej północy. Minuty po godzinie 13. Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak i teraz, gdy nie ma dzieci w domu. Czy w maju też ich czasem nie ma? No tak, może akurat poszły na jakąś rozszerzoną maturę? Zaraz po kulcie Fine Young Cannibals. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 13 po południu piątkowe. Dobrze działa na wielu z nas. Niektórzy słuchacze dzwonią z odpowiedziami do naszej zabawy, w której do wygrania są m.in. radyjka Radia Złote Przeboje, a inni słuchacze dzwonią z innego powodu.
1: Witam serdecznie z Krakowa. Mam na imię Halina. Uwielbiam wszystkie piosenki, które puszczacie. Kocham wasze radio. I love you.
0: To się nazywa energia. Ściskamy z Radia Złote Przeboje. Dziękuję bardzo za ten telefon i pozdrawiamy też cały Kraków i ciebie, Halinko. No to teraz Britney Spears, Sometimes, i to będzie wielki przebój z 1999 roku.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś.
2: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
2: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

tak, ból po rozstaniu jest porównywalny do spacerowania po rozbitym szkle. Walking on broken glass i Annie Lennox. Annie Lennox nie kryła, że decyzję o rozpoczęciu kariery podjęła spontanicznie. W jednym z wywiadów powiedziała, że pewnego dnia siedziała sobie na górnym piętrze londyńskiego autobusu i wtedy jej przyszła do głowy myśl: chcę być piosenkarką i autorką piosenek, myślę, że potrafię to zrobić. Mówi, że wysiadła z autobusu i powiedziała: zostanę piosenkarką i koniec. To był ekscytujący, ale jednocześnie bardzo bolesny czas, początek Eurythmics, ponieważ Dave i Annie byli kiedyś parą, a potem zdecydowali się rozstać, co bardzo bolało, a mimo to tworzyli wspólnie muzykę. Radio Złote Przeboje.

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na gazeta.pl.
7: Dziś w Wyborczej dodatek kulinarny wiosenne sałatki z ziemniaków, makaronu, pieczonych szparagów i rzodkiewki. Sprawdzone przepisy na szybkie i smaczne sałatki. Na co dzień, na imprezę i na grilla. Dodatek kulinarny dziś w Wyborczej.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
15: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
16: I to razem
17: przyjemnie spędzić czas.
16: Ale pachnie.
15: Spróbować w czekolady.
17: Poznać jej historię i... Sprawdź, co jeszcze można.
16: O, wow!
15: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Reklama.

0: Wanda Kwietniewska zaraz będzie pytała, co ci się stało, mój mały?
1: Jezu, ja ją lubię.
0: I tak sobie pomyślałam, że to nie do mnie chyba. Dzień dobry, Jerzy. To
1: dzień
0: może
1: dobry.
0: Tak bardziej do ciebie. Czy coś ci się dzisiaj stało? Jakaś przyjemna rzecz cię spotkała?
1: Wszędzie widzę Beatę Kozidrak. Jakoś tak szedłem, że wszędzie te billboardy, autobusy.
0: Że Beata Kozidrak w Złotych Przebojach, tak?
1: W Złotych Przebojach.
0: Ale
1: cały
0: wiesz co?
1: Świat to ogłasza. To mi się stało dzisiaj.
0: Są dowody, że ty ją widzisz.
1: Gdzie?
0: Na Instagramie Radio Złote Przeboje. Tak, tu, o zobacz, patrz tu.
1: Jezu, to ja. I Beata. Co za para, rara.
0: Też możecie zobaczyć, jak chcecie, albo możecie po prostu słuchać Radio Złote Przeboje.

0: Ordinary World i Duran Duran śpiewa w radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę przekonamy się, czy świat faktycznie jest zwyczajny i banalny, czy nie. O wiadomościach radia Złote Przeboje tych o 14 i o tym, co w nich powie wam teraz Miriam Lipińska.
1: Będzie o wielkich zakupach za wielkie pieniądze. Polska podpisała właśnie umowę w sprawie unijnego programu obronnego SAFE, wartą ponad 43 miliardy euro. A co rząd ma zamiar kupić w pierwszej kolejności, o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 8 maja, pora na wiadomości, które przedstawi Miriam Lipińska.
10: Ważna dla obronności Polski umowa podpisana. Napad na bank na zachodzie Niemiec. Sprawcy wzięli zakładników. Przed ósmoklasistami pracowity weekend. W poniedziałek startują egzaminy. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. W sumie do naszego kraju popłynął ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnatariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
11: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór starnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
10: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nadal trwa dogaszanie pożaru lasu. Na miejscu pracuje 800 strażaków ochotników i przedstawicieli innych służb, a okoliczni mieszkańcy wspierają ich jak mogą.
12: Ciepłe posiłki, kanapki, cały czas nas doposażają.
13: Idzie pan jeść?
12: Tak, jak najbardziej.
14: Zaangażowane są wiele instytucji, szkoły, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, które też dzielnie gotują.
10: Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorek po południu. Zagranica, napad na bank w Zynczyś na zachodzie Niemiec. Napastnicy wzięli zakładników, jednym z nich jest kierowca konwoju z pieniędzmi. Na miejscu trwa akcja służb. Teren przed bankiem został odgrodzony. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
10: Trwa maturalny maraton, a po weekendzie swoje egzaminy rozpoczną ósmoklasiści. Ich wyniki są bardzo ważne z punktu widzenia dalszej nauki, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
15: Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, bo należy do niego przystąpić, żeby skończyć szkołę podstawową, ale wynik tego egzaminu jest bardzo ważny, dlatego że liczy on się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
10: Na początek, w poniedziałek, egzamin z języka polskiego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Zrobiło się chłodniej niż wczoraj i to prawie wszędzie. Najcieplej w okolicach Rzeszowa 19 stopni, przeważnie około 14. No i dużo przelotnego deszczu w całej Polsce. Zielone ludziki, UFO i tajemnicze kręgi w zbożu. Do Wylatowa zabiera nas dzisiaj w ramach majówkowej wycieczki Piotrek Jaworski, a program rusz się już o 14.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Eddie Grant w radiu Złote Przeboje, czyli w tym radiu, w którym swój nowy program poprowadzi dla was Beata Kozidrak. Pierwszy już pojutrze w samo południe, a dzisiaj jeszcze do wygrania radio i zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Dzisiaj poszukujemy nazwy muzycznego wydarzenia, które oglądała cała Polska. 2 2 4 4 3 0, co to za wydarzenie i za co lubicie radio Złote Przeboje? Czekam do 17 na telefony, o 17.30 rozwiązanie zagadki. Nazwa muzycznego wydarzenia, które oglądała cała Polska.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Wiosna, słońce. Czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Reklama.
15: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Z Whitney Houston George Michael w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz już Piotrek Jaworski i wycieczka w bardzo tajemnicze miejsce.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Jest wiosna, dookoła mnóstwo zielonego i z tej okazji zabieram was dzisiaj tam, gdzie zielone są nawet ludziki, czyli UFO. Wylatowo na Kujawach słynie z kręgów w zbożu, które nie wiadomo kto robił. Nad kaszubskimi węsiorami widywano świetliste obiekty bardzo dziwnie latające, ale najbliższy kontakt z UFO mieliśmy niecałą godzinę drogi samochodem od Lublina w wiosce Emilcin. Był 10 maja 1978 roku. Dwóch niewielkich osobników, góra 1,45 m, wskoczyło na furmankę powożoną przez rolnika i grzecznie wskazało, żeby jechał na pobliską polanę. A tam, 5 metrów nad ziemią, wisiał pojazd przypominający połowę autobusu. W nader skromnym wnętrzu czekało kolejnych dwóch kosmicznych podróżnych. Wszyscy mieli oliwkowo-zieloną skórę, skośne oczy i mówili, według świadka, drobniutko i gęsto. Nieinwazyjnie przebadali naszego rolnika, który następnie grzecznie odmówił poczęstunku, ukłonił się i odjechał do chałupy. UFO tymczasem odleciało. Może się obraziło, że ziemianin nie chciał obiadku. Może nie znaleźli wspólnego języka, a może to się w ogóle nie wydarzyło. Na pewno Emilcin to jedyne miejsce w Polsce, w którym dzisiaj stoi pomnik ku czci spotkania z zielonymi ludzikami, jeśli nie liczyć katowickiego spotka.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Przez Orne zawsze ubezpieczone? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Yeah.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Za nami pierwszy tydzień tegorocznych matur. A propos tego Jacksona, którego wam zagrałem, i egzaminów, przypominam, że król popu odwiedził nas 29 lat temu. Chciał budować taki tutaj polski Disneyland, a przy okazji wpadł do jednego z warszawskich liceów w trakcie ustnych matur. Miałam chyba z 15 lat. Byłam w komitecie powitalnym, wręczałam mu kwiatki, wygłaszałam formułkę, ale byłam tak zestresowana, chociaż wydawało mi się, że to zupełnie nie moja bajka. W pewnym momencie ochroniarz mnie zagarnął, Michael wyciągnął kwiatki z moich rąk, podał ochroniarzowi i mnie przytulił. Wiecie, jaką miałam wtedy myśl? Że ma bardzo źle dobrany podkład i doklejone bokobrody. Wspominała, proszę państwa, Anna Mucha.

0: Już za chwilę godzina 15, czyli tylko sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska, o czym będzie w wiadomościach o 15?
1: Opowiemy o podpisanej dziś umowie SAFE oczywiście, ale też o równie ważnym odkryciu naukowców, które może uratować życie. Chodzi o skuteczniejsze niż cytologia badanie wykrywające raka szyjki macicy. A więcej o nim w wiadomościach o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
5: Tanie tutaj jest stokrotka.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest 8 maja, jest piątek. Miriam Lipińska przedstawi wiadomości.
9: Premier o podpisanej dziś umowie w sprawie programu SAFE. Prokuratura zbada przyczyny potężnego pożaru w Puszczy Solskiej. Wydajne, ciche i pracują w zamian za wyżywienie. Za chwilę o zaletach owiec, które w Katowicach zastąpiły kosiarki. To przełomowy moment, mówił tuż po podpisaniu przez Polskę umowy w ramach unijnego programu SAFE premier Donald Tusk.
10: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
9: Polska jest pierwszym krajem, który podpisał umowę SAFE i najwięcej na niej zyska. W sumie dostaniemy ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. Drugim krajem, który podpisze umowę, będzie jutro Litwa. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie przyczyn pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Dotyczy nieumyślnego spowodowania pożaru. Śledczy przekazali, że nie ma dowodów, by było to celowe podpalenie. Dogaszanie pożaru cały czas trwa. Naukowcy mają skuteczniejsze niż cytologia badanie wykrywające raka szyjki macicy. To test HPV-HR.
11: Te badania są dwukrotnie bardziej skuteczne.
9: Mówi profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii, pod którego kierunkiem prowadzono badania. Testy HPV-HR są dostępne bezpłatnie, ale nie wszędzie. Można je zrobić tylko w poradniach, które mają na to podpisany kontrakt z NFZ-em.
11: Ja zaapeluję do wszystkich ginekologów, aby te badania były dostępne dla każdej ubezpieczonej Polki pomiędzy 25 a 64 rokiem życia. Więc warto sprawdzić, zapytać. Jeśli nie, to trzeba zmienić poradnie.
9: Test można wykonać raz na 5 lat.
12: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Owce po raz kolejny zastąpią w Katowicach kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta, mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta.
13: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek. Obecność owiec w przestrzeni miejskiej to również ciekawostka dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci, dla których widok stada w mieście jest niecodziennym doświadczeniem.
9: Owce na co dzień są pod opieką zaprzyjaźnionego hodowcy.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane we Wrocławiu?
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Zespół Fil jest na polskiej scenie muzycznej już 20 lat i z tej okazji przygotował wyjątkową trasę koncertową. Do Wrocławia zespół przyjedzie w niedzielę. W hali stulecia usłyszycie największe przeboje kapeli w nowych interpretacjach. Na scenie pojawią się również zespół pieśni i tańca Śląsk, Lanbery czy Julia Żugaj. A teraz premiera we Wrocławskim Teatrze Współczesnym. Państwo snu to spektakl na podstawie książki Alfreda Kubina Po tamtej stronie. Głównym bohaterem jest rysownik, który otrzymał zaproszenie do zamieszkania w założonym u podnóża Himalajów tajemniczym państwie. Mówi reżyser Michał Kmiecik.
15: Czasem jest to komedia pomyłek, czasem jest to jakaś surrealistyczna opowieść, czasem jest to dramat rodzinny.
14: Premiera jutro.
12: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
16: Wszędzie w chłodniejszej niż wczoraj Polsce może dzisiaj popadać. Przeważnie na termometrach około 14 stopni, ale są też takie okolice jak Rzeszów i tutaj będzie trochę cieplej, do 19. No więc pięknie jest, bo jest piątek, a jutro już wspaniali goście u Marzeny Rogalskiej. Ale dokładnie o kogo chodzi, to Marzenka sama wam powie dzisiaj o 15.30. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie.

Abracadabra i Steve Miller Band. Frontman grupy jest wielkim fanem bluesa i kiedy muzyka z analogowej stawała się cyfrową, to specjalnie zatrudniał studentów, którzy jedno po drugim przenosili całą kolekcję albumów bluesowych Steve'a Millera na dysk twardy. No, okazało się ostatecznie, że jest tego ponad 6 tysięcy utworów, a Johnny Lee Hooker jest jednym z jego ulubionych wykonawców. Wasze ulubione gwiazdy i ich największe złote przeboje mam dla Was.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: Twoja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Marzenko, kochana Marzenko, jak ten tydzień zleciał? Ja nie wiem, dopierośmy się w poniedziałek witali.
1: Widziały,
0: a tu już piątek i będziecie się widziały jutro z kim?
1: Z Kasią Grocholą będziemy się widziały. Jak ja na tę Kaśkę polowałam, Jurek.
0: A co, taka jest trudna do upolowania?
1: Ale trudna była Kasia do upolowania. A to dzwonię, a to tam coś nie domaga, biedactwo. A to coś tam, a co, że spuściłam ją z oka, ona książkę kolejną wydała, no to myślę, przyjdzie.
0: Nie, kochana.
1: Ja jej nie przepuszczę.
0: No ja myślę, bo jeszcze nie daj Boże, jeszcze jedną napiszę, jak to wtedy z tej jednej rozmowie. No dobrze, słuchajcie, plan jest piękny, bo jeżeli byście się na przykład wybierali gdzieś na działkę, na majówkę, czy tam jedną, drugą, piątą, weźcie ze sobą Radio Złote Przeboje, bo jutro Katarzyna Grochola będzie gościć u Marzeny.
1: Tak, i będzie się tłumaczyła z tego, jak to jest wrócić po 20 latach do dojrzałych już bohaterów, czyli Judyty słynnej z Nigdy w życiu i Adama. Książka nosi tytuł A właśnie, że tak. No i to jest właśnie Judyta i Adam 20 lat później.
0: No to zapraszam.
1: Chłopie,
0: jutro,
1: oni zakładają biuro matrymonialne. Ja tę książkę już przeczytałam.

0: świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
15: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: Ach, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
17: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Emplik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Emplik.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.

Według artykułu Johna Bermana, reportera ABC News Nightline, Lionel Richie cieszy się szokującą popularnością wśród Irakijczyków. W odpowiedzi na tę tezę sam Richie powiedział: tak, jestem wielki, wielki w świecie arabskim, a odpowiedź na pytanie dlaczego brzmi: nie mam zielonego pojęcia. Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie nadal, teraz Ace of Base, wielcy, wielcy na całym świecie.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wracamy do nich po wiadomościach o 16. A o czym powiemy o 16?
1: Sieć laboratoriów padła ofiarą hakerów. Firma Optimet ostrzega, że wyciek może dotyczyć też wrażliwych danych. A co powinni teraz zrobić pacjenci? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Morlińska.
5: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
6: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje w piątek. Jest 8 maja, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Miriam Lipińska.
9: Ustawa o rynku kryptowalut, podejście trzecie. Rząd przyjął projekt. Atak hakerów na celowniku sieć laboratoriów medycznych. A potem dobre prognozy dla kierowców dotyczące cen paliw. Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptowalut. Teraz przepisy trafią do Sejmu, który niebawem ma się nimi zająć. Trzeci już projekt, od dwóch wcześniejszych zawetowanych przez prezydenta, różni się wyższymi karami za oszustwa na rynku kryptoaktywów. Cyberatak na sieć laboratoriów medycznych OptiMed. Firma nie wyklucza, że mogły wyciec dane pacjentów, w tym te wrażliwe, i radzi, by zastrzegli numery PESEL. Prokuratura zakończyła pracę na miejscu katastrofy samolotu gaśniczego Dromader. Maszyna rozbiła się we wtorek podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, mówi prokurator Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
10: Zabezpieczony wrak samolotu zostanie poddany dalszym badaniom. Tak jak wcześniej informowaliśmy, prowadzone w prokuraturze śledztwo będzie zmierzało do ustalenia wszystkich okoliczności tego wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenia jego przyczyn.
9: W wypadku zginął 65-letni pilot. Ruszyło też śledztwo w sprawie przyczyn samego pożaru w Puszczy Solskiej. Pożar składowiska niebezpiecznych odpadów to w Gdańsku, na terenie firmy Port Service na Westerplatte. Zapaliła się maszyna do sortowania śmieci. Ogień objął też odpady składowane na zewnątrz budynku. Trwa gaszenie.
11: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Od jutra do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie mógł kosztować maksymalnie 6 zł 35 groszy, a oleju napędowego 7 zł 3 grosze. To mniej niż dziś, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
12: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr, olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
9: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma też autogaz. Tańsze ma być też w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego rejonu świata rezygnują z przyjazdu, a wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
13: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
9: A to często luksusowe apartamenty. Ich pojawienie się na rynku pociągnie za sobą obniżki także w pozostałych hotelach czy pensjonatach. I to nawet o 30%.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane we Wrocławiu?
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Do niedzieli potrwa finał festiwalu Wrocław Czyta. Dziś zaplanowano m.in. debatę o przyszłości nośników literatury. Jutro będzie okazja porozmawiać o cyfrowych mediach z Pigautem i Przemkiem Korsą. Ostatniego dnia ciekawie zapowiada się spotkanie z Markiem Koterskim, reżyserem filmu Dzień Świra. A co się stanie, gdy po 27 latach małżeństwa kryzys zapuka do drzwi, a przystojny sąsiad z dołu wcieli się w rolę terapeuty? Tego dowiecie się, oglądając spektakl Dwoje na zakręcie, jutro w Impart Centrum, w obsadzie Katarzyna Herman i Bartłomiej Topa. Ciepły i spokojny klimat natomiast opanuje kąpielisko Glinianki we Wrocławiu. Jutro po zachodzie słońca na wodzie pojawi się Morze Lampionów. Ich ciepłe światło będzie migotało na tle nocnego nieba, tworząc zapierający dech w piersiach widok.
11: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.
4: Pogoda.
8: Dużo chmur i mało słońca dzisiaj na niebie, maksymalnie 19 stopni na termometrach i to tylko na termometrach na Podkarpaciu. W nocy będzie jeszcze zimniej. Okazuje się, że to, co jemy dzisiaj, jest znacznie mniej zdrowe od żywności sprzed 40 lat. Do jakich dziwnych wniosków doszli naukowcy, powiem wam w programie Dobrze Wiedzieć o 16.30. Jerzy Telesiński, witajcie w piątek.

0: Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje, w którym dzisiaj po raz ostatni w tym tygodniu możecie wygrać zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak, naszej nowej prowadzącej swój program na antenie Radia Złote Przeboje, no i radioodbiornik z naszej limitowanej serii, na którym już w niedzielę możecie usłyszeć pierwszy program Beaty na naszej antenie. Nagrody już teraz możecie sobie obejrzeć na naszym Instagramie, ale zróbcie to za chwilę, bo teraz uwaga, trzecia, ostatnia konkursowa podpowiedź: Beata Kozidrak.
1: Chodzi nam o wydarzenie, w którym brałam udział wiele razy. Po raz pierwszy już w 1978 roku.
0: 2 2 4 4 3 0. O jakie wydarzenie chodzi i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Na odpowiedzi na te dwa pytania czekam do 17. O 17.30 ogłaszam zwycięzcę. 2 2 4 4 3 0.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Vadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.

0: Droga pani z telewizji w radiu. Złote przeboje, w którym teraz powiem wam o zaskakujących wynikach dotyczących tego, o ile mniej zdrowa jest dzisiejsza żywność w porównaniu z tą sprzed lat i dlaczego.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Okazuje się, że rosnący poziom dwutlenku węgla w atmosferze wpływa również na to, co trafia na nasze talerze. Naukowcy ostrzegają przed tak zwanym ukrytym głodem, który oznacza, że ludzie będą mieli pod dostatkiem pożywienia, ale zabraknie im kluczowych składników odżywczych. Nowe badanie ujawniło, że gaz w atmosferze obniża zawartość minerałów, witamin i białka w podstawowych uprawach. Rośliny produkują więcej cukrów, ale tracą również substancje. Więcej CO2 oznacza dla nich więcej paliwa. Rośliny rosną szybciej, ale ich zawartość odżywcza maleje. Naukowcy wskazują, że utrata składników odżywczych dotyczy głównie upraw podstawowych, takich jak pszenica, ryż, fasola i ziemniaki, od których zależy dieta miliardów ludzi. Spośród składników odżywczych zmniejsza się również zawartość cynku, a także obserwuje się znaczny spadek zawartości żelaza, białka i magnezu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków Hakao, puszystych bułeczek Bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8-9-10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Ireshai mase.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
17: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Do końca dnia w całym kraju może przelotnie padać, także noc z przelotnym deszczem, ale już tylko miejscami w centrum. Z kolei na zachodzie mgły. Tyle w pogodzie, to jeszcze rzut oka na drogi. Ostrzegam przed problemami na S8 w Warszawie, między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Awarię ma tam osobówka, przez co jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
20: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
21: Radio Złote Przeboje.
22: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale obudziłem się tego ranka i napisałem od razu podstawowy tekst w ciągu godziny, a całe demo napisałem i nagrałem w ciągu 3 dni, powiedział autor tej cudownej piosenki. I może to faktycznie brzmi banalnie, ale ja kocham takie historie.

0: Kate Bush, Running Up That Hill i Radio Złote Przeboje na chwilę przed godziną 17, punktualnie o 17. Wiadomości, a w nich...
1: A w nich o tym, jak wygląda sytuacja pożarowa w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażacy walczą z ogniem już czwarty dzień. Ile jeszcze potrwa akcja gaśnicza? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
10: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
11: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
12: Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek, 8 maja w kalendarzach, a przy mikrofonie Miriam Lipińska. Zapraszam na wiadomości.
13: Strażacy o sytuacji pożarowej w Puszczy Solskiej. Umowa SAFE podpisana, wkrótce pierwsze pieniądze z unijnego programu. W poniedziałek ruszy egzamin ósmoklasisty. Pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie został opanowany i nie będzie się rozprzestrzeniać, informują strażacy i dodają, że dogaszanie może potrwać kilka dni. Tymczasem pożarem zajmuje się już prokuratura, która wszczęła śledztwo w tej sprawie. Jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania pożaru, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu, Rafał Kawalec.
14: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
13: Walka z ogniem trwa już czwarty dzień. Jeszcze w tym miesiącu Polska ma dostać pierwszą transzę pieniędzy z programu SAFE. To będzie 6,5 miliarda euro. Dziś została podpisana umowa w sprawie unijnego programu, który otwiera Polsce drogę do szybkiego dozbrajania armii i rekordowych inwestycji w krajową zbrojeniówkę. Jak podkreślał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, listę najważniejszych potrzeb polskiej armii opracowali sami wojskowi.
15: To wojskowi napisali każdy element zamówienia. Żaden urzędnik, żaden polityk, tylko sztab generalny.
13: W sumie Polska dostanie ponad 43 miliardy euro nisko oprocentowanej pożyczki. W Niemczech trwa obława na sprawców porannego napadu na bank w Zinciś na zachodzie kraju. Gdy funkcjonariusze jednostki specjalnej przypuścili szturm na bank, w środku zastali tylko dwóch zakładników, całych i zdrowych. Sprawcy w nieustalony na razie sposób zdołali uciec. Na razie też nie wiadomo, jaki łup zabrali ze sobą.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski złożył w programie prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Chodzi o fotografie arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. A w poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
16: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Nie ma progu zdawalności, natomiast do niego należy przystąpić. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
13: Egzamin potrwa 3 dni.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Pogoda.
12: Bardzo zimna noc przed nami. Dzisiaj maksymalnie 19 stopni na termometrach. Na Podkarpaciu przeważnie około 14. Dużo chmur, no i ciągle może z nich popadać.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje, po raz ostatni w tym tygodniu, nagrody w związku z tym, że swój program na naszej antenie ma teraz Beata Kozidrak. Codziennie o 12.30, a już o 12 w niedzielę pierwszy autorski program Beaty Kozidrak. A nagrody? Nagrody za chwilę. Szczegóły na złoteprzeboje.pl. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Yes.

Zaczynają się te moje ulubione imprezy plenerowe. O tych naszych powiemy wam w odpowiednim czasie, a tymczasem 19 i 20 czerwca dni Żuromina i Enej, ale przede wszystkim wśród gwiazd Kasia Kowalska, która na żywo brzmi nieprawdopodobnie doskonale. Wiem, bo na scenie Radia Złote Przeboje na naszych plenerowych koncertach śpiewała niezliczone ilości razy.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...

0: Revolution w Radiu Złote Przeboje, w którym po raz ostatni w tym tygodniu mam nagrody od Beaty Kozidrak. Nagrody, mam nadzieję, przytuli już za chwilę Dominika. Dzień dobry.
1: A bardzo mi miło.
0: Boże mój, jak ja się również cieszę. Radio Złote Przeboje, którego słuchasz i lubisz słuchać, bo...
1: Jest jak taki mój prywatny wehikuł czasu, który przenosi do prostszych i mam wrażenie przyjemniejszych troszeczkę czasów. No i przede wszystkim jest też dawką świetnej muzyki i dobrej energii każdego dnia, więc każdego dnia jesteście u

0: Ja zdania nigdy nie zmienię.
1: Super. Będziesz słuchać jej programu oczywiście. Na naszej antenie?
0: Oczywiście.
1: To czego nam jeszcze do szczęścia brakuje?
0: Czy ja wiem? Dobrego weekendu.
1: A ja myślałem, że jeszcze jakieś nagrody by się przydały.
0: Ach, też by się na pewno przydały, byłoby bardzo miło, ale nie chciałam wyskakiwać przed szereg.
1: No słuchaj, to ja wyskakuję przed szereg, mam tutaj te nagrody. O co Beata Kozidrak pytała dzisiaj?
0: Pani Beata Kozidrak pytała oczywiście o Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, w której miała niejednokrotnie brać, tak.
1: No i uściski.
0: Jej, super.
1: I radość wielka. I nagrody bardzo są twoje. Gratuluję
0: super,
1: serdecznie.
0: Świetnie, bardzo dziękuję. Super początek weekendu.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: A dobra wiadomość dla wszystkich, którzy jeszcze nie wygrali sobie nagród od Beaty Kozidrak jest taka, że wygrać je możecie teraz na naszym Instagramie. W poniedziałek kolejne nagrody, a już w najbliższą niedzielę w samo południe. Pierwszy program Beaty Kozidrak na antenie Radia Złote Przeboje. Musicie go posłuchać.

0: Radio Złote Przewoje. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
6: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
7: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
12: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2800.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Wieczór i noc z przelotnym deszczem, głównie w centrum, z kolei na krańcach zachodnich, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. To sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Radzę Wam omijać krajową 33. Chodzi o odcinek Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko w pobliżu miejscowości Mielnik. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby zostały ranne, a po tym wypadku ruch odbywa się wahadłowo.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: I Just Called to Say I Love You i 1984 rok. To był Stevie Wonder, to jest Wojtek Babiarczyk.
1: Komu ostatnie bilety na Małgorzatę Ostrowską?
0: No nie gadaj, będziesz miał? Jeszcze są?
2: Będę miał, jeszcze mam ostatni bilet podwójny na koncert do Katowic na 23 maja, więc bądźcie czujni, słuchajcie bardzo uważnie Radia Złote Przeboje po godzinie 18.
0: No tak zaczynać weekend? To ja rozumiem.

elektryczna gitara wytrąciłaś mnie z równowagi w radiu Złote Przeboje po godzinie 18. Obiecuję wam mnóstwo takich cudownych polskich numerów, czy to z lat 80., czy to z lat 90., no ale wcześniej sprawdzimy dla was, co dzieje się w świecie sportu. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Halo Wrocław! Już w sobotę 16 maja wielkie otwarcie salonu sprzedaży mieszkań na Bulwarze Północnym. Tylko tego dnia mieszkania tańsze nawet do 1000 zł za metr kwadratowy, a dla pierwszych 5 klientów iPhone w prezencie. Świętuj z nami przy torcie i wyjątkowych ofertach. Zapraszamy na Browarną 4. Sprawdź szczegóły na bulwararchicom.pl.
10: Kanter spakowany? Jedziemy?
11: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
10: Znowu? Przecież już brałeś.
11: Ale działała za słabo i za krótko.
12: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
13: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: No i jak twój kręgosłup?
15: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
2: To jest idealny moment, żeby z wielkim przytupem rozpocząć weekend ze złotymi przebojami na zegarach 18. Na dobry początek mamy dla Was informacje sportowe.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Sport w 30 sekund.
17: Błażej Kulesza, zapraszam. Po blisko 3-godzinnym boju Iga Świątek może się cieszyć z awansu do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 w Rzymie. Polka pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. Teraz czeka na lepszą z pary Emma Navarro, Elisabetta Cocciaretto. Polscy hokeiści są o krok od awansu do hokejowej elity. Zwycięstwo w ostatnim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu zapewni im przepustkę. Trzeba tylko wygrać z Litwą i to najlepiej w regulaminowym czasie gry. Ten mecz o 19:30.
16: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca na północy, na zachodzie, a także w centrum. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Suwałkach 5 stopni. Najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 16 stopni. Panie i panowie, no z taką oprawą to sama przyjemność rozpoczynać kolejny weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A już za kilka minut będziecie mieli szansę na to, żeby wygrać jedno podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic. A na dobry początek zaczynamy takimi gorącymi klimatami. Przed Wami Shakira.

0: Pamiętam, jak chciałem się nauczyć grać ten numer na gitarze i przyznam wam się szczerze, że skończyło się na kilku akordach. Mr. Big w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać ich początki wielkiej muzycznej kariery. Ostatnio miałem przyjemność porozmawiania z Grzegorzem Skawińskim. Zapytałem go, czy pamięta jeszcze, jak to wszystko tak naprawdę zaczęło się. Jego wielka przyjaźń z jego kolegą z zespołu.
1: Z Waldemarem Tkaczykiem spotkaliśmy się w szkole średniej w Ogólniaku, w Mławie. No, los nas rzucił przypadkowo do tej samej klasy. No, jakoś w ciągu pierwszych dni okazało się, że mamy podobne zainteresowania. To znaczy, on gdzieś mnie widział na jakichś występach moich solowych z gitarą i śpiewającego wtedy solo, nie? Więc to był jakiś taki początek znajomości, coś mnie zaczepił, nawiązał. No a potem to już poszło bardzo szybko.
0: Po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam jeden ze złotych kawałków zespołu Kombi. To Nie ma zysku, to był rok 84, a już za moment powiem wam, jak możecie zgarnąć bilety.

0: Love is the answer.
1: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem na początek weekendu w Radiu Złote Przeboje. To hit Hunter. Na obok mnie bilety na koncert tej oto damy. Małgorzata Ostrowska wyrusza w trasę jubileuszową. 45 lat na scenie, a my mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert do Katowic na 23 maja, ale musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie Wam mam wręczyć jedno podwójne zaproszenie. Możecie mi także zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę. Sekretarka czeka na Was pod 22:44 i 3:0 na finał naszej zabawy jeszcze przed 19:00. 22:44 i 3:0. No a teraz piosenka, od której tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. To Blondie i Heart of Glass, a to był rok 78.

Zawsze z wielką przyjemnością sięgam po krążek zespołu Demono Abrasax z 1994 roku, no i wyciągam z niego takie oto muzyczne perły. Kamień jak samit w radiu Złote Przeboje. 22 4 4 3 0, cały czas czekam na wasze telefony w sprawie podwójnych zaproszeń na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja. Przymusicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie wam mam wręczyć podwójne zaproszenie, no i możecie mi także zaśpiewać jeden ze swoich ulubionych kawałków Małgorzaty Ostrowskiej. 2 2 4 4 i 3 0.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho.

0: Jeżdż Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No to Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Wieczorem w centrum i na północnym wschodzie przelotnie popada deszcz, a na krańcach zachodnich noc i jutrzejszy poranek mgliste. Mgła może ograniczać lokalnie widzialność do 300 metrów. A jak jeździ się teraz, kierowcom przypominam o wahadle na krajowej 33 na Dolnym Śląsku, na odcinku Bystrzyca-Kłodzka-Kłodzko. To po zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu miejscowości Mielnik.
7: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

to zespół, który jak na razie zbiera energię, regeneruje się przed wielką trasą koncertową po Europie i po Stanach Zjednoczonych, która rusza już w połowie czerwca. To Pet Shop Boys i Go West w Radiu Złote Przeboje. Za 24 minuty będzie 19. 8 dzień maja mamy w kalendarzu. No to sprawdźmy, jakie wielkie muzyczne wydarzenia miały miejsce lat temu 20, 30, 40, a nawet 51, bo dokładnie 51 lat temu urodził się ten oto artysta. Enrique Iglesias świętuje swoje urodziny, a 8 maja 1982 roku Vangelis sprawia jego piosenka, że od razu pojawiła się na pierwszym miejscu nie tylko amerykańskiej, ale także brytyjskiej listy przebojów, a mowa o piosence słynnej Rydwany Ognia. To tyle muzycznych niespodzianek z historii, no a już za niespełna 7 minut do kogoś z Was trafi jedno podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic na 23 maja. No a teraz gwiazda, która pozostawiła po sobie ocean no takich muzycznych pereł, jak choćby ten numer. Dajcie głośniej radio, bo w Waszych głośnikach już teraz Tina Turner.

0: Och, takie numery idealnie relaksują nas po całym ciężkim tygodniu pracy. To zespół Manam za kwadrans, będzie 19. 23 dzień maja, to jest ważna data dla fanów Małgorzaty Ostrowskiej, bo wtedy ona da niesamowite muzyczne show w Katowicach. To wszystko w ramach trasy jubileuszowej 45 lat, a trasa koncertowa oczywiście pod patronatem Radia Złote Przeboje. Pod 22, 4, 4 i 3-0 dzwoniliście, niektórzy bardzo mocno mnie przekonywali do tego, żeby to właśnie im wręczyć to podwójne zaproszenie na koncert. Jeszcze obiecali, że zaśpiewają piękną piosenkę. No i udało mi się dzisiaj dodzwonić do Eweliny, bo najbardziej mnie przekonała. Ewelina, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco. Skąd do nas dzwonisz, powiedz?
1: Dzwonię do państwa z Rybnika.
0: Z Rybnika. Co tam porabiasz w tym Rybniku, oprócz tego, że pewnie pracujesz?
1: No w tej chwili jestem u fryzjera.
0: U fryzjera.
1: Jest wesoło, jest wesoło, tak.
0: Jest wesoło fryzjera, czyli szykuje się jakaś impreza w weekend, jak znam życie.
1: Tak, szykujemy się. W sobotę będzie mała imprezka, w niedzielę będzie powtórka z imprezki, także w tej chwili są przygotowania.
0: No, to będzie na pewno gorąco. Pogoda wprawdzie ma nie dopisać, ale atmosfera będzie jakże gorąca i jakże słoneczna. Dobrze, Ewelino droga, nagrałaś nam się na naszą radiową skrzynkę pod 2244 i 30. No właśnie, powiedz mi, dlaczego to tobie mam wręczyć to podwójne zaproszenie, bo jest specjalna okazja.
1: Tak, jest specjalna okazja. Wymyśliłam sobie, że sprawię sobie prezent urodzinowy, ponieważ 19 maja mam urodziny.
0: 18.
1: No jakby, tak, jakby inaczej świętować, jak nie na takim pięknym koncercie.
0: No właśnie, ale jest jeszcze mały haczyk. Musisz, słuchaj, fragment piosenki Małgorzaty Ostrowskiej, czy też grupy Lombard zanucić. Co to będzie, powiedz?
1: No to będzie Szklana Pogoda. No poprawmy tą pogodę.
0: To więc... jedziemy.
1: A czy ja mogę wykonać ten utwór tutaj wraz z moją fryzjerką?
0: Możesz, możecie. To będzie wielkie show. Słuchajcie, no to będzie... wstrzymujemy oddech. Dziewczyny, pokażcie, co potraficie.
1: No to dobrze, no to zaczynamy.

0: Dziewczyny, jesteście niesamowite! Ewelina!
1: Dziękujemy, dziękujemy!
0: Kto ci pomagał? Powiedz, kto ci pomagał?
1: Pomagała mi moja fryzjerka, która właśnie tworzy piękne cuda na mojej
0: Pozdrawiamy
1: głowie.
0: Pozdrawiamy ją bardzo gorąco. W takim razie jedno podwójne zaproszenie na koncert Małgorzaty Ostrowskiej do Katowic trafia w twoje ręce.
1: Bardzo się cieszę.
0: Jak fryzjerka ma na imię?
1: Ewa.
0: Ewa, wyśmienicie zaśpiewałaś. Pozdrawiam was, dziewczyny, bardzo gorąco.
1: Dziękuję.
0: Fantastycznego weekendu wam życzę. Trzymajcie się ciepło.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Cześć, teraz USR for Africa i We Are The World.

0: Tak, na początek weekendu pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To zespół London Beat, a już po 19 spotkamy się m.in. z Kasią Kowalską i Januszem Panasewiczem. Zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Legenda włoskiej muzyki Drupi wraca do Polski. Już 23 maja we wrocławskiej hali Orion usłyszysz jego największe hity. Wadovia, Sereno E, Piccola e Fragile, Rimani czy Provincia zabrzmią na żywo i przeniosą cię w czasie do lat 70. i 80. Drupi we Wrocławiu. Nostalgia, emocje i wyjątkowy koncert na żywo. Nie może cię tam zabraknąć. 23 maja, hala Orion. Bilety na eventim.pl.
14: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
16: To przy okazji zjesz z nami.
15: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
17: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
16: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
15: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
16: To tylko przy okazji.
15: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
18: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
19: Początek weekendu spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Już teraz mamy dla Was najświeższe informacje sportowe.
20: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
21: Sport w 30 sekund.
22: Błażej Kulesza, zapraszam. Nietypowo, bo w Bułgarii rozpoczął się tegoroczny Giro d'Italia. Pierwszy etap wygrał Francuz Paul Manier. Kilkaset metrów przed metą doszło do kraksy, która zatrzymała niemal cały peleton. Polacy w wyścigu nie startują. Trwa 32. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Z mistrzostwa cieszyć się mogą już jutro piłkarze Lecha Poznań, ale warunki są trzy. Górnik Zabrze nie może wygrać z Ogłębiem Lubin, Jagiellonia z Pogonią. No i oczywiście Kolejorz musi wygrać swój mecz, a ten już dziś o 20.30 z Arką Gdynia.
20: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
21: Pogoda.
19: Nadchodząca noc pogodna, jutro sporo słońca na północy, na zachodzie, a także w centrum kraju. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie w Suwałkach. Tam zaledwie 5 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 16 stopni. To już minuta po godzinie 19. Jak zaczynać kolejny weekend, no to tylko ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Gorąco zapraszam Was na kolejną godzinę pełną gwiazd, a już teraz na dobry początek. Włajasz, włajasz.

0: Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się ich wielka muzyczna kariera. No szkoda, że tak szybko się skończyła, ale poszło jak zawsze o pieniądze. Wannabe i Spice Girls w radiu Złote Przeboje, 8 minut po godzinie 19. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z Januszem Panasewiczem. Zapytałem go, co czuje, jaka jest jego reakcja, kiedy na przykład jedzie swoim samochodem albo wsiada do taksówki i słyszy z głośników swoją piosenkę.
1: Przyzwyczaiłem się trochę tak, jakbym to nie był ja. Naprawdę, wsiadam do taksówki, coś tam patrzę w telefon, coś, ale słyszę, że jest piosenka i bardziej obserwuję faceta, który prowadzi to auto i on mnie obserwuje. I tak jest fajne takie
2: napięcie
1: pod tytułem, czy coś wypali, czy też nie wypali. I przeważnie on to zada. Tak, no, panie Januszu, no jak się pan czuje? Ja mówię, no to znakomicie, a o co chodzi? No przecież piosenka. A widzi pan, no... Zdążyłem się przyzwyczaić, jak to mówią, zdążyłem przywyknąć do takich rzeczy, no, ale cieszę się dlatego, że radia w Polsce grają ten zespół, grają mnie, więc ja powinienem dziękować Bogu, że w ogóle, no ale to taka muzyka, że czy nagramy nowe rzeczy, czy są stare, jednak Lady Punk jest grane, ja to słyszę i słyszę też od ludzi, więc to jest fantastyczne. No,
0: no to na przykład jak teraz gdzieś tam Janusz Panasewicz przemierza polskie drogi i słyszy w Radiu Złote Przeboje swój przebój, to mam nadzieję, że na jego twarzy pojawi się teraz uśmiech. Lady Punk i Wademeką Skauta już teraz w Radio Złote Przeboje. Tak wam gramy na początek weekendu.

0: Piosenka powstała z myślą o założonej przez Jacksona fundacji Heal the World, która niosła pomoc dzieciom i światu. To już prawie 17 minut po godzinie 19. A propos Michaela Jacksona, to przypomniała mi się taka rozmowa z Kasią Kowalską. Ona wtedy opowiadała mi pewną historię, która zdarzyła się, jak Kasia Kowalska miała jeszcze lat naście.
1: Pamiętam jak dziś premierę wideoklipu Thriller. Mam nadzieję, że nie popełnię jakiejś gafy, mówiąc, że o ile dobrze pamiętam, to tę premierę zapowiadał Wojtek Mann. To było jakoś tak typu po 21, że ja już byłam pod pierzyną i Wojtek mówił, że absolutnie żadne dzieci nie mogą tego oglądać, bo to jest bardzo drastyczne. To w ogóle światowa prapremiera. Spod tej kołdry patrzyłam, często zamykając oczy, i rzeczywiście to zrobiło ogromne wrażenie.
0: No i przyznam się szczerze, że do dziś oglądając ten teledysk można mieć ciary na plecach. No a teraz piosenka, która będzie idealnym wstępem do początku weekendu. Bonnie, No Woman, No Cry.

Są takie kawałki, które kojarzą nam się z latami 90. i myślę sobie, że ten numer do takich należy. Man on the Moon i zespół R.E.M. A już za moment spotkamy się z grupą Myslowic. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa.

kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Tak, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To piękna Belinda w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 25 minut będzie 20, a my wieczorami zdradzamy wam, jak zrodziły się nazwy

0: kultowych polskich zespołów. To teraz posłuchajcie, skąd wzięła się nazwa zespołu Mysłowic.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy. Nie pamiętam, kto to był wtedy. Chyba Józek, tak?
2: Józek.
1: Sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich. Oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: Tak zrodził się zespół Mysłowic i ich nazwa. No a teraz zabieram was do słonecznego Torunu, choć o tej porze to już słońca tam nie widać. To będzie formacja, która była przedstawicielem tak zwanego nurtu Italo Disco w latach 80. Dajcie głośniej radio, bo ten numer idealnie rozkręca nie tylko imprezę, ale także początek weekendu. Vamos a la playa, no i Rigueira w Radiu Złote Przeboje.

0: To artysta, który po koncercie uwielbia zjeść kanapkę z pieczoną wołowiną. Billy Joel w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. 32 lata temu w polskim eterze pojawiła się ta piosenka. Valius Monk, zanim zrozumie, że ten numer, wyśpiewała Anita Lipnicka, która niedawno w studiu Radia Złote Przeboje opowiedziała nam niezwykłą historię, jak doszło do spotkania jej z Valiusami.
1: Trafiłam przypadkiem zupełnym. Po prostu miałam swój zespół rockowy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie sobie grałam koncerty takie lokalne. I podczas jednego takiego wykonu, że tak powiem, gdzie graliśmy jako support przed zespołem Wilki i my zagraliśmy z tym moim zespołem przed nimi. No i na tym koncercie był dziennikarz, wziął ode mnie numer telefonu, przyjeżdżał, nagabywał, do mojej mamy dzwonił. I on doprowadził do spotkania z Valiusami mojego. Zespół jakby Valius Monk już się jakąś renomą cieszył, bo oni wydali dwie płyty przed moim przyjściem do nich. Valius Monk to była taka świeża jakość, jakby trochę właśnie taka lżejsza sytuacja, coś, co przypominało jakieś produkcje zachodnie. No i myśmy po prostu byli pierwsi, otworzyliśmy jakieś drzwi, no i potem się posypało. Więc było chyba łatwiej też wtedy coś zrobić, takiego, co by na tle tego, co było, się wyróżniło.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Po 20 zagości u nas m.in. zespół Big Day, a także Wanda Kwietniewska, liderka zespołu Wanda i Wanda. No a teraz coś cudownego, coś instrumentalnego. Dave Stewart i Kent Dalfour w Radiu Złote Przeboje.

0: i świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: Niżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, 100 kropka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Reklama.
9: To już 20 na zegarach, początek weekendu. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A w tej godzinie gwiazd muzyki na pewno nie zabraknie. Między innymi z Krzysztofem Cugowskim wspominać będziemy jego słynne wpadki na scenie. Zatem zostańcie z nami. A już teraz na dobry początek piosenka, która znalazła się w filmie Flashdance.

0: Każdy weekend tygodnia powinien zaczynać się jak ta piosenka. Spokojnie, delikatnie, bez pośpiechu. To Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz posłuchajcie, jak o swoją kondycję fizyczną dba do dziś liderka zespołu Wanda i Banda, Wanda Kwietniewska.
1: Ja kocham sport i uprawiam różne dyscypliny sportu, ale są to jednak dyscypliny sezonowe. Znaczy jeżdżę na nartach śniegowych, bardzo wiele lat jeździłam na nartach wodnych, teraz już nie ryzykuję, bo to dosyć taki wyczynowy sport był. Bardzo lubię pływać, uwielbiam grać w siatkówkę, bardzo lubię grać w ping-ponga i wszystkie te dyscypliny, które wymieniam, jakoś tam na jakimś poziomie robię. Ale ćwiczyć, żeby pójść na przykład na siłownię, czy też chociażby do jakiegoś klubu fitness, nuda. Tak samo jak na przykład mam problemy z bieganiem. Nie potrafię, podziwiam ludzi, którzy sobie po parku Agricola biegają z słuchaweczkami na uszach i po prostu mają frajdę i to jest bardzo dobre, polecam. Natomiast ja nie mogę tak biegać bez celu. Ja muszę dokądś biec, muszę widzieć światełko w tunelu, żeby mi się nie nudziło. Tak jak na przykład nie bardzo lubię chodzić na spacery bez celu, ale mogę zawsze pójść na spacer na grzyby, które uwielbiam zbierać i mogę godzinami wtedy się czołgać tam pod tymi krzakami, chodzić i się zmordować. Mogę pójść na spacer z psem, bo to jest cel. Pies jest na spacerze, jest to jakaś czynność. Natomiast samo bieganie i samo ćwiczenie tylko i wyłącznie dla utrzymania sylwetki, to ja nigdy nie skalałam swojego organizmu czymś takim, bo mi głowa na to nie pozwala. Po prostu musi być, cel musi być interesujący. Dlatego mówię, siatkówka jest sportem zespołowym. Zawsze są ludzie, zawsze są wygłupy, zawsze są żarty, zawsze się coś dzieje. No tak samo jak na nartach, z reguły nie jeździ się samemu, tylko jeździ się w jakiejś grupie. Więc to tak jest wybierane przeze mnie, znaczy tak się to wykrystalizowało w moim życiu. Ale nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że ja codziennie ćwiczę na siłowni, dlatego wyglądam jak wyglądam. Ja, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak można schudnąć? Schudnąć można tylko w jeden sposób. Nie jeść.
0: W tym ostatnim jednak nie mogę zgodzić się z Wandą Kwietniewską. Jeść musimy, ale raczej coś zdrowego. To może jutro na obiad jakaś sałatka grecka i na przykład pierś z kurczaka prosto z grilla. A w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych najbardziej kolorowych i najbardziej szalonych kawałków lat 80. i 90. To teraz Ace of Base.

0: To prawdziwy lodołamacz serc Dionne Warwick w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która już za kilka tygodni wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. A my wieczorami z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać te momenty, które zdarzają się na scenie, czyli słynne wpadki. Niedawno o nie zapytałem Krzysztofa Cugowskiego.
1: Było bardzo wiele. Z zapominaniem tekstu, no to są tak, takie standardowe. Nie wiem, właśnie kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no i potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego, to zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem, ale kiedyś jeszcze Szymon Majewski zaprosił mnie do programu i on tam znalazł to i do tego napisał na podstawie tego bla bla, które ja tam próbowałem sobie, napisał tekst i musiałem ten tekst odśpiewać w studio. Bardzo to bardzo wesołe było. Ale to różne są wpadki. To, bo to jednak, to się wydaje, nawet jak się coś umie absolutnie na blachę, przychodzi moment, nic.
0: To teraz zespół, jak i sam wokalista zaliczył wiele wpadek na scenie. Przed wami Aerosmith.

To jej wizerunek w latach 80. widniał na opakowaniu odżywki do włosów. To Sandra w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut spotkamy się z grupą Big Day. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem
11: przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie.
9: Spróbować czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Reklama.

0: Ta piosenka jest tak delikatna jak płatki róży. Terence Trent D'Arby i Desiree w radiu Złote Przeboje. A my uwielbiamy zaskakiwać nasze gwiazdy pytaniami. Ostatnio miałem przyjemność wielką porozmawiania z zespołem Big Day. Zapytałem ich po tylu latach, z czego tak naprawdę są dumni. Był moment ciszy, a później pojawiła się odpowiedź.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji. Czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane. Czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest... Z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić... Tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: Nie sposób się nie zgodzić. To był zespół Big Day w Radiu Złote Przeboje, a teraz pora na formację, która od lat 80. do dziś koncertuje i to na całym świecie. Niebawem także pojawią się w Polsce na koncercie. Przed wami Bad Boys Blue.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: To już 21 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a w tej godzinie pojawi się artysta, który dziś świętuje z przyjaciółmi i rodziną swoje 51 urodziny. To będzie Enrique Iglesias, a na dobry początek Phil Collins i przyjaciele, czyli formacja Genesis.

To gwiazda, której odcisk dłoni widnieje na słynnej Alei Gwiazd w Międzyzdrojach. To była Ania Wyszkoń w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na austriacką formację tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. W 2026 roku ten numer brzmi tak, jakby nagrano go kilka lat temu. Przed wami Opus, no i słynne Life is Life w Radiu Złote Przeboje.

To zespół, który nieźle namieszał na szczytach list przebojów pod koniec lat 80. i na początku lat 90., a później okazało się, że jest to po prostu wielkie oszustwo. Nie śpiewali swoich piosenek ani na płytach, ani na koncertach. To Milli Vanilli w radiu Złote Przeboje. A ja wieczorami uwielbiam sięgać do kawałków z lat 90. Kasi Kowalskiej. To teraz taka cudowna ballada z takim rockowym, delikatnym pazurem, co może przynieść nowy dzień. I Kasia Kowalska w radiu Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz pysznych pierożków kakao, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 8, 9, 10 maja. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai mase.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.